mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: ale nie spadł jeszcze, więc się pierwszy nie odezwę. I nie ma mowy, że napiszę i że tęsknię, nawet jeśli tęsknię. I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś.
1: Wiem, jak działają słowa i wiem, co masz w głowie. I powiem ci dokładnie to, co chcesz.

0: Zaczynamy środę, 6 dzień maja, ciepły poranek. Już w tej chwili krakowskie termometry pokazują 13 stopni. Dziś ma być do 25. Słońce będzie dominować, ale chmury też mogą się pojawić. Wiatr chwilami dawać się będzie nam we znaki. Ciśnienie spadło od wczoraj, więc kawka się przyda. Jutro przed nami pochmurny dzień z 22 stopniami i z przelotnym deszczem. A jak na razie na dziś opadów deszczu w prognozach nie widać.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Ponad 300 strażaków wciąż walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu, ale na szczęście, według ostatnich informacji, pożar już się nie rozprzestrzenia. W trakcji ratowniczej rozbił się ratowniczy dromader, zginął pilot. Szczegóły o poranku ma nasz reporter Jacek Werner. Jacku, jak wygląda teraz sytuacja?
2: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
3: Wystarczy, że

0: będzie silniejszy wiatr. To może się zmieniać. W godzinach porannych ma wspierać nasze działania śmigłowiec Black Hawk. Około południa ma też być drugi.
1: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazdy.
2: Na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
3: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
2: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037, tyle opakowań oddał jednorazowo mieszkaniec Krakowa. Denis Połowniczak przez 4 godziny wrzucał butelki do automatu. Zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Łączna wartość to ponad 2400 zł. Jak zapowiada rekordzista, pieniądze trafią na cele charytatywne.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: SK2 Sport. Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają w nim z wygranym z pary PSG Bayern. Polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem. W meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach Polacy prowadzili. W trzeciej dali się jednak trzykrotnie zaskoczyć. To ich druga porażka w trzecim spotkaniu turnieju rozgrywanego w sezonie.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Dobra, ja już zacząłem, nie ma żartów. To już nie ma żartów. Popatrz na mały palec

0: czyśćcu.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Dobra, ja już zacząłem, nie ma żartów. To już nie ma żartów. Popatrz na mały palec

0: I będę do wakacji.
1: mój drogi.
2: A, nie ma żartu.
1: Tak, nie, no to tak, człowiek tak nie działa, że on maleje. Możesz tylko rosnąć.
2: No dobrze, ale ja chcę wszerz zmaleć.
1: Wszerz
2: chcę zmaleć.
1: Wszerz chcę
2: zmaleć. Wszerz chcę zmaleć.
1: A, no to się trzeba położyć.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: A jak chcesz przytyć, to wstawajcie, ludzie z łóżka. Dzień dobry! Trzy po szóstej wstajemy. Myslowic zastanawia się z rona. Zanim wypije kawę, mieć czy być?

0: Takie dni jak dziś mnie nie złamią.
1: Wspaniały nam dzień dziś nastał.
2: Nie złamią mnie takie dni jak dziś. Nie ma szans. Nie, postanowiłem
1: nie sobie. Świętował dzisiaj?
2: Patrzyłeś na mój mały palec u prawej dłoni. Będę taki do wakacji.
1: Posłuchaj,
2: nie złamie mnie.
1: Zacznij od jutra, mówię ci.
2: Dzisiaj nie obchodzę tego święta.
1: Dzień święty należy święcić.
2: Nie.
1: Koniec, kropka.
2: Nie.
1: No, ale ja będę
2: nawet nie wiedziałem,
1: świętował.
2: Że takie święto. Nie wiedziałem i nie mów mi nawet. Nie chcę. Nie.
1: To państwu powiem w takim razie. Dzisiaj mamy 6 dzień maja, prawda? A co obchodzimy 6 dzień maja? No, na przykład obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Bez
2: że
1: diety.
2: Bez.
1: Nie ma dzisiaj żadnych diet. Żadne diety dzisiaj nie wchodzą.
2: Nie złamiesz mnie.
1: Nie? Mój drogi.
2: Nie złamiesz mnie tym dniem.
1: Zobaczymy, mam 3 godziny na to. A jak na ślubę usiądę, to
2: jedyne
1: zobaczymy.
2: Jedyne wytłumaczenie, jakie widzę, to, że dużo kalorii dzisiaj spalę, więc ewentualnie nie zaszkodzi.
1: No dobrze, to powiedzmy sobie tak. Możesz się zastanowić. Ja ci daję czas, żebyś się zastanowił. Wymyśl sobie potrawę, ale taką bardzo niezdrową, ale tak bardzo smaczną, na którą masz dzisiaj po prostu ochotę. No nie musisz jej na razie jeść. Zjesz ją później. Wymyśl sobie taką potrawę i później państwu powiesz, co sobie wymyśliłeś, a państwo również, nasi słuchacze, kochani, niech dzwonią 7268 26 86 albo niech się odzywają na Messengerze. Na co? Takiego naprawdę...
2: Kalorycznego. Żeby sobie zjeść tak porządnie, solidnie w dzień bez diety. Niech będzie.
1: 7268 26 86. Odbieramy telefony i czekamy na wasze głosóweczki i teksty na Messengerze również.

0: Aj, chodzą wam po głowie kaloryczne myśli, jak usłyszeliście, że dzień bez diety. Aj, chodzą, chodzą. Na południu Polski na przykład chodzą, w Opolszczyźnie, na Opolszczyźnie. Ryszard z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja nie wiedziałem w ogóle, że świat nosi tak wspaniałe dania.
0: No, że to tak w ogóle się nazywa i chcielibyśmy wyedukować cały kraj, bo być może jak ktoś nie z tych terenów, bo to takie bardziej regionalne, co Ryszardowi chodzi po głowie, no to już opowiadamy. Ryszardzie, co byś zjadł?
1: Ja bym zjadł pańczkraut, czyli kiszona kapusta z tuczonymi ziemniakami, z boczkiem, cebulką okraszona, przyprawiona, taka na tłusto bardzo, taka elegancka.
0: Elegancka.
2: Pańczkraut inaczej... No.

0: pańska.
1: Ciap kapusta, tak się nazywa w innych miejscach.
0: Też tak można mówić.
1: No właśnie. Bo pytanie dzisiaj było, szczególnie w dzień bez diety, a się nie obizuj tutaj przy mnie. W dzień bez diety, co takiego strasznie kalorycznego byście chcieli zjeść? I ja tak sobie patrzę na tego punch crowda, no i to jest takie bydle kaloryczne.
0: Bydlak. Jest bardzo. Bo to jest bociek, na cebulka, podsmażona na... Na masełku jeszcze z przyprawami, to jest...
1: Taka typowa porcja dostarcza 466 kalorii.
2: A typowa to jest
1: No to jest 350 gramów, co
2: nie,
1: to jest dla mnie?
2: Co to jest?
1: Co to jest?
2: To nietypowa, to jest dla dziecka. To dla dziecka.
1: Jest.
2: Dobra. Punch crowd, bardzo ładnie. A powiedz mi, czy to się gotuje na jakieś święta? Przyrządza tę potrawę?
0: Nie, to w tygodniu.
2: Pospolite.
0: Pospolity na
2: Pospolity punch crowd. Patrz, jaka ksywka fajna.
0: Ale przepyszny.
2: Możesz, od dzisiaj Jarząbek będzie miał ksywkę pospolity punch crowd.
1: Nie mogę od dzisiaj, no bo jeżeli to się jest pospolite i się nie gotuje od święta, no to dzisiaj nie można
2: No to jutro będziesz pospolity punch crowd. Ryszard, pięknie, zrobiłeś nam smaka, ja od razu wpisałem, popatrzyłem sobie, jak to wygląda ten punch crowd i też bym zjadł, chociaż nie skusicie mnie, ja tylko sobie patrzę, ślina mi leci, ale ja sobie tylko patrzę. Ryszard, gadżety do ciebie wysyłamy, dziękujemy bardzo za głos. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Sekretarkę włączamy i oczywiście możecie do nas dzwonić i nagrywać się na sekretarkę, co byście w dzień bez diety takiego kalorycznego przekąsili.
1: I na Messengerze też zapraszamy. Nie zapominaj o Messengerze.
2: Nie, na Messengerze
1: zapominaj.
2: Nie zapominam o Messengerze.
1: Cholesterol ci padł na mózg i powoli zapominasz, więc przypominam.
2: Tyś widział cholesterol w mózgu.

0: 26 minut po 6 ONA, ja Rząbek przegląda gazetę, ale ty nie widzisz, co jest na ostatniej stronie. Złóż tę gazetę.
1: No nie, no mam ostatnią stronę.
0: Złożyłeś?
1: Zobacz,
0: jaka piękna pani.
1: Posłuchajcie, ta pani to jest Emily Palini, jest to ukochana Nikoli Zalewskiego, naszego piłkarza. Aha. Jest taki tytuł, Zalewski zabrał ukochaną nad jezioro.
0: Ale jak ta pani jest pięknie ubrana, jakie ona ma te rozgwiazdy założone na siebie.
1: A właśnie.
0: Muszle jakąś ma założoną na siebie.
1: Czy ona nie wie, że w jeziorze nie żyją rozgwiazdy?
0: Oj, proszę coś, to zrzucić. Coś czuję, że nad jeziorem. I nad jeziorem Nikola strzeli gola.

0: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawy.

0: sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: I po reklamie.
4: Przed mikrofonem Krystian Lis, witam was serdecznie. Dziś krakowskie termometry mają pokazać nawet 25 stopni w godzinach popołudniowych, ale wiatr będzie się dawać we znaki i chwilami może powodować obniżenie odczuwalnej temperatury. W tej chwili dosyć ciepło, jak na poranne godziny, bo 13 stopni, więc no faktycznie wiosna. Ciśnienie spadło od wczoraj, tak więc o poranku przyda się dawka kofeiny. Mała czarna powinna wjechać.
5: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sytuacja powoli się stabilizuje, ogień już się nie rozprzestrzenia. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. To po potężnym pożarze lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy pracowali całą noc. Na miejscu jest nasz reporter Artur.

0: Więc no, faktycznie wiosna. Ciśnienie spadło od wczoraj, tak więc o poranku przyda się dawka kofeiny. Mała czarna powinna wjechać.
1: Minęła 6.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Sytuacja powoli się stabilizuje, ogień już się nie rozprzestrzenia. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. To po potężnym pożarze lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy pracowali całą noc. Na miejscu jest nasz reporter Artur.

chorych z pokładu holenderskiego wycieczkowca. Na statku zmarły już 3 osoby, holenderskie małżeństwo i obywatelka Niemiec. Pod Alpami powstaje najdłuższy kolejowy tunel świata. Będzie miał aż 64 km i połączy Austrię z Włochami. Podróż między Innsbruckiem a Bolzano skróci się do około 25 minut.

0: Mam ją z kim. Piąte miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki, przypominam.
1: Dalej prawda? Dobrze, solidnie dalej Doda dobrze, się Doda, trzyma.
0: Super, super.
1: Nasze liście przebojów kolejna wiadomo, w piątek, tak przypominamy.
0: A wiadomo, kim jest Doda. Co Doda robi, czego nie robi. Doda na przykład nie świętuje dnia bez
1: nie,
0: diety, coś czuje.
1: Doda ma dzień z dietą cały rok, w przeciwieństwie do Artura, który nagrał głosówkę na Messengerze.
2: Nie wiedziałem, że jest takie święto jak dzień bez diety, bo w moim kalendarzu taki dzień przypada 365 dni w roku. Ale co ja bym sobie dzisiaj zjadł z tej okazji? Myślę, że jakieś dobre literowe lody, kawał torta, chyba naprawdę specjalnie do cukierni po niego pojadę. Do tego jakieś pyszne ciasto, żeby się dopchać. I do tego jakiegoś fajnego, smacznego, pysznego kebabika, popitego kolą.
1: Już myślałem, że tylko na słodko będzie mówił Artur, że jest team słodki, ale na końcu jeszcze kebab popity kolą.
0: No to kebab to jest sama słodycz, moi drogi. To jest nekra, to jest ambrozja. To jest pączek, turecki pączek naszych czasów. SK2.
1: Wiesz, jaki on turecki pączek, jakie to jest ładne.
0: Wiesz, jakie on ma nadzienie? Wspaniałe? Kurczaczek, baraninka, sosiwo. O! Panie.
1: Nie, na to mi się akurat nie poleciał. Tak samo jak ty. A wilki by zjadły, jak słychać.

0: Oj, też się nieźle możemy zaskoczyć, jak sobie ten dzień bez diety przedłużymy do 12 maja.
1: Tak,
0: 12-13 maja, bo przecież będzie grillowanie, będą burgery, steki, oj, ja to doświadczyłem rok temu.
1: Karkóweczka będzie.
0: Wszystko będzie i to przez specjalistów smażone, nawet specjalne warsztaty zrobienia tego pysznego mięsiwa będą. Mówię o naszej mazurskiej majówce z radiem SK2 Vol 2.
1: Dzisiaj środa, więc dzisiaj wybieramy trzecią osobę, która zabierze kolejną osobę ze sobą i razem z nami uda się na taką majówkę all inclusive do Mikołajek.
0: Czyli jak dzisiejszy dzień się skończy, to będziemy już mieli w sumie 6 osób, które z nami pojadą, tak?
1: Tak jest.
0: No to fajnie, to już 6, to jest fajna ekipa już.
1: I później jeszcze 4, to już będzie 10. No, i jeszcze ktoś od nas, no.
0: Jeszcze potem grupa Kuba i Kuba.
1: To już
0: i
1: dwa.
0: I jeszcze ci panowie, co robią te mięsiwa. To też fajna ekipa jest, poznałem tych facetów.
1: Tak jest.
0: No, to się robi niezła kolonia.
1: No, jeszcze
0: no, w Mikołajkach, nad jeziorem.
1: Mnie
0: w dobrym, luksusowym hotelu.
1: Jak oni tego świniaka do samochodu jeszcze włożą?
0: No, oni mają swoje sposoby. Mają.
1: No. No. Tak więc posłuchajcie, wchodzicie na sk2.pl, jeżeli chcecie do nas dołączyć, na tej wielkiej majówce z radiem SK2. Jeżeli to akurat na was padnie, no to wy z nami jedziecie, dostajecie kasę w ogóle na dojazd, prawda? Więc wszystko jest w pakiecie, zapraszamy. SK2.
0: Powiem ci, że świniak to nic, oni nawet byczka potrafią przywieźć.
1: Naprawdę?
0: Tak, i go potem usmażyć. Na, wiesz, na medium rare, na rare, na surowo, jak chcesz.
1: Czy ja też się mogę zgłosić w ogóle jeszcze?
0: Jak? Nie możesz, nie możesz. Trzeba było myśleć wcześniej.
1: A jak się podpisze Patrycja? Zobaczymy.
0: To będziesz dużą Patrycją.

0: Safe.
1: Gdzie?
0: Safe.
2: Ja nie mam, bo nie mam co w nim chować.
0: Nie masz. A, nie ten safe. Safe. To safe. Źle ci powiedziałem. Safe.
2: A, chodzi ci o ten program.
0: O safę.
2: Mhm.
0: Chodzi, co mi, się z nim stało? Chodzi mi o tą szafę.
2: I co w tej szafie jest?
0: Kwity
2: na kogoś pewnie.
0: Jednak ominęli pana Karola I.
2: Naprawdę?
0: Ominęli, sprytnie ominęli. Pomimo weta prezydenta, ten program europejski Safe będzie podpisany. Już wszystko podobno gotowe, już przyklepane, oplute. Donald zapluł, Ursula zapluła i se przybili rękę. I będzie podpisywane w tym tygodniu.
2: Oj się Karol weźmie, za nich coś czuję.
0: Oj się Karol weźmie, ale najpierw więcej o tym nowym programie Safe, który ma zostać podpisany z Unią, bo w ogóle mamy być pierwszym krajem, który ten Safe podpisze.
2: Zresztą posłuchajcie, bo tam jest dużo takich zawiłości, ale wszystko wytłumaczymy w newsach punktualnie.
0: Jeszcze Litwa, ojczyzna nasza.
2: Ty jesteś też, jak zdrowie.
0: Też będzie podpisywać.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystko.

0: wiele więcej. Empik.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na 1 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
7: Sprawdzamy teraz, jak sytuacja na drogach. Wspomnę o zmianach na ulicy Długiej. Chodzi oczywiście o ograniczenia w parkowaniu, żeby niefrasobliwi kierowcy nie blokowali przejazdów tramwajom. Będą od dziś wyznaczone miejsca postojowe tylko dla mieszkańców w dwóch zatokach przy numerach 61 i 70. W tym momencie korkuje się trochę Prądnicka w rejonie Kleparza, także na ulicy Konopnickiej aut przybywa. Na termometrach dzisiaj do 25 stopni padać nie powinno. Rano.
8: Zbliża się 7. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. To najnowsze informacje od strażaków na temat akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Płonie las w rejonie miejscowości Kozaki. Ogniem było objęte nawet około 250 hektarów. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że pożar nie zagraża mieszkańcom.
9: Na ten moment nie, to są trudno dostępne tereny leśne. Do zabudowań jeszcze mamy tam kilka, co najmniej kilometrów, chyba około 6. Te zagrożenia nie stanowią dla nas poważnej kwestii, bardziej kwestii rozprzestrzeniania się właśnie w te kolejne przestrzenie leśne.
8: Istotne z punktu widzenia strażaków jest wsparcie z powietrza. Mają je zapewnić policyjne śmigłowce. Tymczasem, jak donosi będący na miejscu nasz reporter Artur Mazurek, sytuacja w okolicy wciąż jest trudna, a służby wysyłają do mieszkańców alerty w formie SMS-ów.
10: Jestem na miejscu, słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczęło wysyłać alerty w formie SMS-ów do mieszkańców regionu, szczególnie gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Chodzi o nieotwieranie okien i słuchanie poleceń służb. To w związku z pożarem lasu i dużym zadymieniem.
8: Polska jako pierwsza podpisze umowę pożyczkową SAFE z Unią Europejską. W piątek do Warszawy mają przyjechać unijni komisarze. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro. Pieniądze mają trafić jeszcze w maju. Łącznie do Polski ma wpłynąć blisko 190 miliardów złotych, a środki zostaną przeznaczone na armię i przemysł uzbrojeniowy. Do ręki albo mailem spór o rozliczenia PIT. Prawie 60% ankietowanych nadal chce otrzymywać PIT od pracodawcy. Wynika tak z badania pracowni Research, a około 27% uważa, że wystarczą dane w systemie rządowym.
11: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
12: SK2 Sport.
8: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. Jakub Kiwior z transferem definitywnym w Arsenalu do FC Porto. Do tej pory reprezentant Polski grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku, a klauzulę odstąpienia wyznaczono na 70 milionów euro.
11: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Czemu patrzysz na mnie maślanymi oczami?
13: Przeszło panu już?
6: Ale co mi przeszło?
13: Ta fanaberia?
6: Nie.
13: Nie?
6: Nie.
13: A powiedz w ogóle, co ty chcesz osiągnąć tą dietą? Co ty chcesz osiągnąć?
6: Cud.
13: Jaki cud?
6: No cud, schudnąć.
13: No i po co ci to chudnięcie? Na co ci to chudnięcie?
6: Żeby był cud.
13: No. W wakacje chcesz się chwalić, tak?
6: Tak,
13: no.
6: To
13: ja ci powiem tak. Lepiej się wstydzić przez 2 tygodnie, niż męczyć przez cały rok. O.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Pod górkę mam.

0: Dla Jarząbka piękny dzień. On go I love you.
1: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Gdyby ktoś dzisiaj wstawał i zastanawiał się, co zrobić sobie na śniadanie, to żadna sałata, żadne pomidorki, żadne ogórki, tylko od razu z grubej rury, lodziska jakieś, proszę bardzo, ciasteczka można dzisiaj.
0: Lodziska?
1: A ja co?
0: W środę? Z rana?
1: No, a jak? Znasz inny lepszy dzień?
0: No, no tak. Ale powiem wam tak, wy, drodzy słuchacze, jesteście monotematyczni a propos tego, co bardzo kalorycznego byście zjedli i mamy na to dowód.
2: No, ja w ten dzisiejszy dzień to bym taką tłustą goloneczkę z chrzanikiem.
3: Goloniko takie tłuste z przyprawami pyszne.
4: Dzień dobry, ja wszystkim polecam dzisiaj dobrą golonę, kapuchę na kwaśno i dobre zimne piwo.
5: Z tej strony Emilia. Ja na przykład dzisiaj bym zjadła golonkę na piwie, popiłabym jakimś soczkiem dobrym, z kawałeczkiem chlebka, no i to by było na tyle. Dziękuję.
0: O, zobacz, od samego myślenia tak. O golonce idzie się zmęczyć i kilka kalorii spalić, nie?
1: A tu cztery były golonki. SK2.

0: A ty po ilu golonkach się uśmiechniesz?
1: Ja golonka i kopytko jeszcze bym chciał. Dzień święty należy święcić, dzisiaj dzień bez diety przypominamy. O.

0: Ja mam pytanie do pana ministra Sasina i pana premiera Morawieckiego. No. Ile trzeba włożyć do koperty?
1: Ale czemu akurat do...
0: Pamiętasz tych wyborów, co to miało być, jak nie było?
1: Milionów,
0: oni
1: tak?
0: się po 70 milionów wkładali, na szczęście.
1: Wydaje mi się, że jakby wszyscy komuniści się zebrali tegoroczni, to mogłoby być nawet więcej niż 70 milionów. Tak, bo komuniści idą do młodzież idzie do pierwszej komunii świętej. Teraz dobrze powiedziałem, tak?
0: Tak, bo to maj się zaczął, prawda? No i teraz pewnie się zastanawiacie, ile to takiemu małemu

0: Komuniście trzeba włożyć w kopertę, ja, żeby był zadowolony.
1: Jednak idziemy w tą nomenklaturę, że to jest komunista i koniec, tak?
0: Skrótowo.
1: Dobra, słuchajcie, dotarliśmy do takich statystyk, ile się daje. Ile się daje, ile się powinno dawać i to jest na rodzinę podzielone. Znajomi i dalsza rodzina. To jest od 200 do 300 zł.
0: Ciocie i wujkowie, tutaj już jest więcej, bo tak 500 to 700.
1: Dziadkowie dają tak 700 do 1500 zł.
0: A rodzice chrzestni, moi drodzy, tak między 1000 a 2 patyki. No tak wychodzi, 2000 zł.
1: Chrzestni aż do 2000 zł. To brzmi trochę jak nowy rodzaj oszustwa. To taka metoda na chrzestnego.
0: Tak jest, wyobraźcie sobie, oszuści proszą o podanie dziecka do chrztu, prawda? A 9 lat później, pyk, trzeba kupić kłada.

0: Niby modlitwa o deszcz, a tu słoneczko, słoneczko, jeszcze raz słoneczko od kilku dni, ale za niedługo deszcze niespokojne przyjdą.
1: I bardzo dobrze, że słońce świeci i świeciło w długi majowy weekend. Dostaliśmy dane i okazuje się, że to słońce, które świeciło nam od 1 do 3 maja, a nawet jeszcze troszkę, pokryło 78% zapotrzebowania na energię właśnie przez taką produkcję tego prądu z fotowoltaiki. No. Było słonecznie, prądu się wytworzyło bardzo dużo, prawda?
0: Jest tu podana cena za megawattogodzinę, rekordowo niska, ujemna cena energii na rynku. Minus 1457 zł za megawattogodzinę. Tyle naprodukowało, w sensie tyle mniej za energię się zapłaciło, bo tyle fotowoltaika naprodukowało.
1: Ale Czarnek i

0: Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Gram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
7: I po reklamie.
8: Przed mikrofonem Krystian Lis i pora teraz na newsy pogodowe. W tej chwili mój radiowy termometr pokazuje 14 stopni, więc ciepły to poranek w Krakowie. Temperatura będzie rosnąć dziś w najcieplejszym momencie dnia, nawet 25 stopni na termometrach. W kolejnych dniach delikatny spadek temperatury, ale poniżej 20 raczej nie zejdziemy. Dziś raczej nie będzie padać, ale tej nocy ze środy na czwartek już opady nie będzie.
9: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB i zagrożenie zadymieniem na Lubelszczyźnie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed

0: dymem w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów.
1: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przypomnijmy, w rejonie miejscowości Kozaki ogień objął 250 hektarów lasu. Walczyło z nim 400 strażaków. W trakcie akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Susza daje się coraz bardziej we znaki. Kolejne gminy apelują o ograniczenie zużycia wody. Proszą o to władze podwarszawskiego Piaseczna oraz władze gminy Bielsk w powiecie płockim.
2: Poprosiliśmy mieszkańców, żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
0: Powiedział nam wójt Bielska Józef Jerzy Rozkosz. W ostatni weekend w Zakopanem ruszyła karta turysty. Turyści, którzy uiszczą opłatę miejscową, mogą skorzystać z pakietu zniżek, które oferują lokalne firmy, a zniżki obejmują bilety na atrakcje, usługi gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu.

0: 21 minut zostało nam do 8. Natalia Nykiel ze swoim errorem, ale to nie błąd, to doskonały polski utwór na 100% polskiej muzyki.
1: Posłuchajcie, na mundial to oni nie jadą tak samo jak i nasi biało-czerwoni. Chodzi o Włochów. I tu się okazuje, że w czymś jednak Włosi mogą być najlepsi, bo według prognoz ekonomistów pod koniec tego roku Grecja przestanie być najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. Ten tytuł mają przejąć Włochy, których dług ma stanowić już niemal 139% PKB.
0: To takie wróżenie wręcz ekonomistów.
1: Troszkę tak?
0: Oni
1: tak
0: to przewidują, że to się stanie w tym roku.
2: 139% PKB, no, wiesz, ile to jest?
0: Dużo, ale to jest taki paradoks. W końcu Włochom będzie łyso. SK2.

0: od lat.
1: Raz po raz straszą nas. Grupa Perfect w Radio SK2. 10 minut zostało do 8. Przeglądamy sobie cały czas gazetki też w międzyczasie, żebyście wiedzieli co i jak.
2: Te kolorowe, bo te najlepsze są. To jest dużo koloru.
1: Dużo romantyzmu tutaj też jest.
2: Co się stało? To się
1: czasami w prasie. Waldemar Pawlak.
2: A, pan były premier, obecnie on jest tym honorowym strażakiem, generałem strażackim chyba.
1: No to

0: To by się zgadzało. No. Czule obejmował się z partnerką.
1: Tak.
0: Paparazzi przyłapali. Partnerka nawet ma zablurowane oczy.
1: Proszę bardzo, więc... żeby nie można było je rozpoznać, tak?
0: Tak, bo to nie osoba publiczna. Pan Waldemar jest tylko osobą publiczną. Romantycznie na randce z ukochaną tu jest opisane i wielki nagłówek. By się zgadzało z tego, co mówisz? Takiego uczucia nic nie ugasi.
1: Na pewno. Nawet pan Waldemar nie ugasi?
0: Nie.
1: Czyli jednak trzeba poprosić o pomoc pana Grzegorza.
0: Którego?
1: No tego od gaśnicy.
0: Od gaśnicy. SK2.
1: Sikawką się nie ugasi, gaśnicą zawsze.

0: przed piątą już jest świt. Tak to się zrobiło. Tak to się zrobiło.
1: Posłuchajcie, no, a kto rano wstaje, ten wiadomo, zagrasuje też w państwo miasta.
0: Po ósmej.
1: Oczywiście,
0: tak. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo. Na Messengerze pamiętajcie, żeby zostawić swój numer telefonu po odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: A dzisiaj pytaniem konkursowym jest na przykład, wyobraźcie sobie, że ganiacie po pokoju muchę.
0: Wyobraziłem sobie, że ganiam po pokoju.

0: Pamiętajcie, żeby zostawić swój numer telefonu po odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: A dzisiaj pytaniem konkursowym jest na przykład, wyobraźcie sobie, że ganiacie po pokoju muchę.
0: Wyobraziłem sobie, że ganiam po pokoju.

0: Ciasno też mamy teraz na S7 w Nowej Hucie do Nowego Ronda z ulicą Kocmyrzowską, a także na Wielickiej, Wadowickiej, Prawnicka w rejonie Kleparza też się korkuje. Na termometrach dzisiaj nawet 25 stopni, a słońce powinno nam towarzyszyć. Będą się pojawiać chmury, ale padać dziś nie powinno. Dobrego dnia.
1: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Walka z ogromnym pożarem lasu na Roztoczu trwa. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i 58 dodatkowych zastępów Straży Pożarnej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek przekazał, że ogień rozprzestrzenia się wolno, ale gaszenie może potrwać nawet dobę. Na miejscu jest szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zapowiedział wsparcie policyjnych śmigłowców Black Hawk. Akcję na Lubelszczyźnie relacjonuje nasz reporter Artur Mazurek.
2: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
3: oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
2: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
4: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
2: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
1: W związku z pożarem mieszkańcy dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Projekt o kryptowalutach wraca jeszcze w tym tygodniu, zapowiada premier Donald Tusk. Nowe przepisy mają być podobne do wcześniejszych, ale z jedną zmianą, surowszymi karami dla osób oszukujących i narażających państwo. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z giełdą Zonda Krypto.
5: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent.
1: Nowy projekt dotyczący kryptowalut trafi do Sejmu. Dziś trzeci dzień matur. Uczniowie sprawdzają wiedzę z języków obcych. Zdecydowana większość maturzystów wybiera język angielski.
6: Raczej polecę na spontanie, ale jak robiłam arkusze próbne, to zawsze mi tam wychodziło ponad 90%.
7: Angielski to 100%. Teraz to już raczej każdy pisze te angielski naprawdę wysoko.
1: A matura potrwa 2 godziny.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Sport. Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal. Zagra w nim z Bayernem lub PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4. Dziś w rewanżu trybuny będą sprzyjać Bawarczykom, bo spotkanie rozegrane zostanie w Monachium, a pierwszy gwizdek o 21:00. Polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11:00 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: 8:03.
10: To ja już wiem.
9: Co wiesz?
10: Ja już wiem.
9: Ale co wiesz?
10: Ja nie jestem gruby.
9: Jesteś puszysty.
10: Nie. Ja nie jestem gruby, ja mam tylko ciężki charakter.
11: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
9: Nie wiedziałem, że charakter może tyle ważyć.
10: Bo widzisz? To jest ciężki charakter. Nie, no posłuchajcie, no ja nie wiem, co się dzieje. No, jem jak ptaszek.
9: No.
10: Co prawda jak pelikan, ale jednak jak ptaszek.
9: Ale nie? Tak. To nie koliberek.
10: Nie działa. Nie działa.
9: Zjadłbyś całe stado kolibrów. Zmieściłoby się.

0: To kolejne ciekawe. To może ci się spodobać. Nie wiem, czy ci już rezerwować bilet do Chin, czy nie.
1: Zdaćcie?
0: Wiesz, ty płacisz, nie?
1: Okej.
0: Nie, jest coś takiego jak chińskie obozy odchudzające. No. Tam jest rygor i dyscyplina. Taki nagłówek znalazłem i czytam, że w Chinach powstają ośrodki odchudzające, które przypominają więzienia. No jak ty sobie nie radzisz, to cię zamknąć i może schudniesz.
2: Ile to kosztuje, powiedz mi?
0: Poczekaj, uczestnicy płacą 2200 na nasze.
2: 2200 zł na nasze,
0: miesięcznie.
2: Tak?
0: Na miesiąc to wychodzi. Mniej niż kawalerka. Nie oszukujmy się. Za intensywną walkę z nadwagą. Obozy trwają 28 dni, charakteryzują się ścisłym harmonogramem obejmującym codzienne ważenie, wielogodzinne treningi i restrykcyjną dietę.
2: To po co ja mam do Chin lecieć? Po co ja mam do Chin? Zobacz, u nas za coś takiego NFZ płaci, bo tak, najpierw trening cierpliwości w kolejce do specjalisty, prawda?
0: No.
2: Później zderzenie z ordynatorem, który jak wiadomo jest najważniejszy.
0: No, w sumie atak restrykcyjnej diety w polskim szpitalu to Chińczycy mogą nam tylko pozazdrościć.
2: Właśnie.
0: Prawda.
2: Chlebek, masełko i pomidorek, plasterek. Tak.

0: My też was codziennie przeprowadzamy przez meandry polskiej dobrej muzyki, a od czasu do czasu relaksujemy się przy dobrym quizie, bo to można nazwać quizem, prawda?
1: Tak.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Quiz, konkurs.
0: Dla wszystkich, którzy słuchają, będzie to relaksik, a dla tych zawsze, co grają, to delikatny stresik chyba jest. Alicja, Roman, dzień dobry.
4: Cześć.
0: Jest stresik, nie ma stresiku?
4: Jest.
5: Lekki jest.
0: Jest, dobrze. Wspólnie ustaliliśmy, że lekki jest.
1: Czyli to się wszystko zgadza. Stresik czasami pomaga.
0: Tak, przypominamy zasady. Decydujecie, w którą stronę kręcimy kołem i z koła losujemy wam w ten sposób literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, Ala zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
4: Prawo.
1: Prawo, proszę.
0: Piąta litera alfabetu.
1: A, B, C, D, E.
0: Litera E. Litera E, piąta litera alfabetu. Uwaga, 20 sekund.
1: Alu, poproszę o państwo.
4: Egipt.
1: Miasto.
4: Ełk.
1: Znana postać.
4: Einstein.
1: Roślina.
4: Eukaliptus.
1: Kolor.
4: Eukaliptusowy.
1: Zawód.
4: Elektryk.
1: Samochód.
0: Nie ma samochodu. Escort Ford na przykład. Na przykład. Ale nie, no, zaliczamy chyba wszystko.
1: Czekaj,
0: eukaliptusowy kolor chyba jest.

0: No tak, subtelny, zgaszony odcień zieleni z wyrazistym szarym lub niebiaskawym podtonem. Pięknie, 6.
1: Pięknie, 6. Roman, 6 punktów do przebicia.
2: Grubo.
1: Trudno, w prawo, w lewo?
2: W lewo.
1: W lewo, proszę bardzo.
0: Roman powiedział grubo, a propos dzisiejszego dnia bez diety.
1: Grubo czy trudno?
2: Grubo.
1: A grubo, powiedziałeś, ja zrozumiałem trudno.
0: A bo ty na diecie
1: jesteś. Okej, dobra, obym dobrze rozumiał, jak będziesz odpowiadał na, uwaga, literę R, bo się wylosowała litera R. Ry.
0: R, ciekawe jak co?
1: Ry jak rower.
0: No. Tak więc Roman, litera R.
1: 20 sekund, uwaga, państwo.
2: Rumunia.
1: Miasto.
2: Radom.
1: Tytuł filmu.
2: Ronin.
1: Roślina.
2: Rumianek.
1: Potrawa.
2: Risotto.
1: Zawód.
2: Rusznikarz.
1: Samochód.
2: Rower.
1: Znana osoba.
2: Roosevelt.
1: No dobra, już po czasie znana osoba. I teraz tak, powiedziałeś, tytuł filmu był jaki?
2: Ronin.
1: Ronin, to jest pełna nazwa? Film
0: tak,
1: Ronin?
0: Tak,
1: okej, okej, okej. Okay.
0: Proszę bardzo, jest pełna nazwa, tak jest. Ronin, no 98 rok, z Robertem
1: De Niro. Dobrze. Teraz ten rusznikarz.
0: Rusznikarz, no to nie wiesz, to jest rusznikarz?
1: Rusznikarz, a ty też nie wiesz, bo widzę, klikasz
0: w
1: wujka Google'a. Kliknij wujka Google'a. Rusznikarz, wiesz?
0: Na prawa broni strzeleckiej, każdy o tym wie.
1: Tak, każdy wie, czyli to zawód.
0: Tak jest,
1: tak? No dobrze. No i samochód rower.
0: Rower?
2: Jest angielska marka, rower.
1: No ja wiem, ale jest albo Land Rover,
0: Rover też jest, mój drogi.
1: Jest?
0: Mój przyjaciel jeździ na rowerze, więc on się na samochodach nie zna.
1: No dobrze, dobrze. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, rzutem na taśmę. 7-6, Romanie!
0: Wow.
1: Prezent marzeń jest
0: twój. Sprawdzania. Brawo.
1: Tu ci gwizdy, brawa, a ty nic.
0: Albo Roman już na rowerze.
1: O, brawo.
2: Nie, no jadę z tymi papierami, o których pisałem.
0: Roman chce utłuc ten muchę papierami do sądu, tak?
2: Dokładnie tak.
0: No właśnie. Po coś te sądy się jednak przydadzą.
1: No i teraz trochę szczęścia jest, bo prezent marzeń dla Romka, dla Ali, nagrody pocieszenia. Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Tak na przyszłość, to rower to też film.
1: Rower to
0: tak,
1: też film?
0: Widzisz? Zapamiętajcie.
1: Czyli można odpowiadać,
0: może
1: się dużo przydać. Rowerów może być.
0: Może być
1: i
0: całe dużo, państwa miasta z rowerami.
1: Z rowerami i dużo punktów za rower.
0: Tak.
1: No, warto zapamiętać. 23 minuty po 8.

0: Formacja nieżywych schabów. Dzisiaj schabik wskazany w dzień bez diety. Też można. On już jest nieżywy, on jest opanierowany, on jest dobrze przyprawiony, wystarczy go usmażyć i ślina leci o 8.25. A co?
1: W Radiu

0: Dwa taki schab dostajecie zupełnie za friko i za friko dostajecie bardzo ciekawą informację. Otóż Główny Urząd Statystyczny stwierdził ostatnio, że populacja Polski znowu poszła w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem.
1: I może to jest jakieś rozwiązanie, jak będzie nas nie 37,2 miliona jak obecnie, tylko na przykład 36,6, to może w tym kraju w końcu będzie zdrowo.

0: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.
12: Bardzo się cieszę, że jesteście z nami w środowy poranek, 6 dzień maja. Kiedy środa minie, to tydzień zginie. Kolejny weekend już naprawdę blisko. A dzisiaj dobre newsy pogodowe, po raz kolejny zresztą. To następny dzień z rzędu z wysokimi wartościami na termometrach, które będą

0: Będą w najcieplejszym momencie dnia, bo do 25 stopni, czyli pogoda jak marzenie właściwie. Ciśnienie na dosyć niskim poziomie, więc kawka się przyda. Padać dzisiaj nie powinna.
1: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prezydent składa kondolencje rodzinie i bliskim pilota, który zginął podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Od wielu godzin setki strażaków i służb walczą z ogniem. W działania włączyli się także lubelscy terytorialsi. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają strażaków w powiecie biłgorajskim, mówi Marta Gaborek, oficer prasowa lubelskich terytorialsów.
2: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
1: Pozostałe siły utrzymują gotowość do działań. Odzież z Chin zamiast do Hiszpanii została w Polsce. Nieprawidłowości wykryła Krajowa Administracja Skarbowa oraz Europejski Urząd OLAF. Pełne kontenery miały trafić do Hiszpanii, ale nigdy nie opuściły Polski. Funkcjonariusze znaleźli je w województwie mazowieckim wraz z rozładowanym towarem. Zbiórka na Fundację Cancer Fighters bez podatku, potwierdza to Ministerstwo Finansów. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Przypomnijmy, podczas streamu prowadzonego przez Łatwo Ganga zebrano ponad 280 milionów złotych na fundację.

0: tu się już nic nie zmieni. La la la la la la la la la. Śpiewaj, Shrek. La la la la la. 21 minut do godziny 9. Tu na utwór, no dosyć dawno zrobiony, to też taki powrót do przeszłości. No i my to kultywujemy w Radiu SK2, bo mamy przecież nasz kącik odkurzający.
1: Odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, czyli cofamy się dzisiaj. Akurat to będzie o 4 lata.
0: 4 lata, zawsze to coś. To niedaleko,
1: ale jednak. Być może już o tym zapomnieliście, to wam przypomnimy.
0: W 2022 taki na przykład nagłówek był. Piorun trafił w sedes. W łazience rozpętało się piekło.
1: Do osobliwego zdarzenia doszło w miasteczku 160 km na wschód od stolicy stanu Oklahoma. Jak donosiła 6 maja właśnie 2022 roku lokalna telewizja Oklahoma's Own News. W czasie burzy piorun wpadł do mieszkania przez otwór wentylacyjny i uderzył wprost w znajdujący się u jego wylotu muszlę klozetową, rozbijając ją na kawałki.
0: W drobny mak!
1: Totalnie.
0: Jarząbek, powiedz mi, co ty robiłeś 6 maja 2022 roku w Oklahomie?
1: A dlaczego ja akurat?
0: Przecież to ty zawsze szukasz łazienki piorunem.
1: A tu się nic nie zgadza.

0: zostawić nas na dobre.
1: Zapomnieć, tego się nie da zapomnieć.
2: Nie, to zostanie z wami na całe życie.
1: Dokładnie.
2: Nie wyzbędziecie się tego.
1: Nie. Jak już z nami będziecie, jak już z nami pogrillujecie, z nami pobiesiadujecie.
2: Tak. Ktoś wam będzie ostatnią szklankę wody podawał, a wy będziecie wspominali, ale to była Ognicho, to było...
1: Ale to był koncert grupy Kuba i Kuba.
2: Ale to była Majóweczka z Radiem SK2. Nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego.
1: Tak, tak będziecie mówić.

0: przynajmniej już raz, dwa, trzy, cztery osoby. Dzisiaj będzie 5, 6.
1: Jutro będzie 7, 8.
0: 7, 9, 10.
1: 10 w piątek.
0: No, no
1: i taką pakę zabieramy do Mikołajek na Mazury i tam będzie po prostu zabawa. Piszecie do nas, zgłaszacie się na sk2.pl, podajecie różne motywy, które wami kierują.
2: No to się ja, dlatego że chciałabym gdzieś z mężem pojechać.
3: No dobrze, a kto się w tym momencie będzie opiekował dziećmi, jeżeli już ten wyjazd dojdzie do skutku? Tak z troski pytam.
2: Ciocia. Mamy wspaniałą ciocię, także
0: cudownie.
2: I sprzedamy dzieci.
0: Angela chciałaby dzieci sprzedać cioci i z mężem na majówkę jechać i tak się najprawdopodobniej wydarzy.
1: Pytanie, czy ciocia będzie miała na tyle kasy, żeby te skarby kupić?
0: Na pewno wy macie kasę na dojazd, jak już zgarniecie. Słuchajcie, dzisiaj kolejna osoba z osobą towarzyszącą dzisiaj zgarnie taki dwudniowy pobyt.
1: Ale to trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i czekać cierpliwie. Być może to do ciebie, lub ciebie, lub ciebie, lub ciebie zadzwonimy.
0: Lub jeszcze tamtego.
1: Tamtego też?
0: I tego.
1: I do tamtego też.
0: I ten tego.
1: Ale musi się zgłosić.
4: SK2.

0: Nie dałem się przez cały program złamać. Nie dałem się, on jadł pączki, on jadł kanapki, on pił jakiś kefir, ja nie wiem, co tu jakiś bufet z tego studia się zrobił.
1: No tutaj tłuszcz się z ciebie wylewał, bo robisz nic. Takie maślane oczy po prostu.
0: Czarna kawa bez cukru, czarna kawa bez cukru i jeszcze raz czarna kawa bez cukru.
1: I rozumiem, że teraz na rowerku, tak, do domku?
0: I na rowerku do domku.
1: No dobrze, niech ci będzie.
0: Pamiętasz mój mały

0: palec u prawej albo lewej dłoni, taki będę do
1: taki
0: wakacji.
1: Będziesz.
0: Taki
1: to,
0: będę do wakacji.
1: Ale to wiesz, że to jakaś dietka jest też potrzebna taka.
0: No i jest. I to mnie to nie interesuje, że dzisiaj jest dzień bez diety.
1: Tak?
0: Ja i tak będę dalej swoją dietę utrzymywał. Co więcej, nawet zastanawiam się nad zakupem diety.
1: Tak?
0: Tak.
1: Chcesz taką dietkę sobie kupić?
0: Tak.
1: To weź od razu dwie, bo jedną się nie najesz.
2: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
0: Na twoją odpowiedzialność.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej.

0: Odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia, to jak wstępnie ustalono, było przyczyną śmierci 40-latka. Doszło do niej po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe będą jednak wyniki sekcji zwłok, a ta zaplanowana jest na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Maturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wejściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
1: No, angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
2: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
3: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
0: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
4: SK2 News, Kraków.
5: Krystian Nis. Jeszcze przed wakacjami kamery zaczną łapać piratów drogowych na autostradowej obwodnicy miasta między węzłami Łagiewniki i Wielicka. System już teraz zbiera żniwo pod Tarnowem, gdzie pod nadzorem jest niemal 15 km trasy A4. Pilnujcie liczników. 50 milionów złotych z unijnego programu Fenix przeznaczonych zostanie na remonty poszpitalnych budynków na Wesołej. Powstanie tam tak zwany kwartał kultury.
6: Rozpoczynamy sukcesywnie remonty. Kopernika 15 pod Dom Literatury i Języka. Kopernika 15a pod siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury.
5: Mówiła Katarzyna Olesiak, prezeska Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
7: Kto by pomyślał, że tak dobrze nietypowe święto zgra się z grafikiem maturalnym, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Tuby, a na angielskim też będą tuby ćwiczyli. Tuby or not tuby. Tak to jakoś było. Trzymamy kciuki za maturzystów i gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.

kołysani, no to dobrze, bo to kołysanka od zespołu Sumptuastic. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ja mam nadzieję, że maturzyści dzisiaj się elegancko wyspali i podeszli do egzaminu z języka angielskiego luzem, bo wczoraj w przypadku matematyki no, luzu nie było, a nawet jest afera. CKE unieważniło kilkanaście matur, a to dlatego, że ludzie wnosili telefony na salę. No cóż, może pomylili maturę z milionerami i liczyli na telefon do przyjaciela.

0: Adrenalina, to ja poproszę w zestawie z kawą. Michał Szczygieł w Radiu SK2. Lekką adrenalinkę można czuć, oddając głosy w gorącej polskiej dwudziestce na swoich ulubionych artystów. Szczególnie jeśli głosujemy na kawałek z propozycji. Na przykład na nowość od Maty, czyli Echo, a później w piątek po 18 okaże się, że dzięki nam właśnie ten kawałek wskoczył do dwudziestki. Takie rzeczy też się dzieją i jak najbardziej głosowanie trwa na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i

0: Tytuł tej piosenki bardzo pasuje mi do tego, jak człowiek może się poczuć, słuchając jej. Oczywiście bardziej chodzi mi tutaj o aksamit niż kamień. Naprawdę, Marek Kościkiewicz dobrze ten kawałek sobie wymyślił. Zespół Demono, kamień i aksamit gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10:00, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
5: I już powoli środowy poranek zmienia się w przedpołudnie. Przed mikrofonem Krystian Lis. Sprawdzamy, co przyniesie pogoda. W tej chwili mój radiowy termometr pokazuje stopni 17. Dzisiaj po południu ma być nawet do 23-24. Wiatr może chwilami dawać się we znaki w porywach, osiągając nawet 40 na godzinę. Nie widzę w prognozach deszczu, przynajmniej na dzisiaj, bo jutro już przelotnie popadać może. A teraz koniecznie zostańcie z nami.
6: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Wracamy do pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Na miejscu pracują kolejne zastępy straży wspierane przez policyjne Black Hawki. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip przekazał, że spłonęło ponad 100 hektarów lasu, a linia ognia ma około 800 metrów. Strażacy uspokajają, ogień nie zagraża zabudowaniom, jest oddalony o kilka kilometrów. Z mieszkańcami na miejscu rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
7: Jak pani zareagowała na wieść o tym pożarze?
8: Oj, strasznie. Strach.
7: Kojarzy pani ten rejon?
8: Kojarzę. Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza dużo turystów, także strach ogólnie. Coś niesamowitego.
9: No, niewesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
10: No, szok dla mnie.
7: Czy to jakoś pana dotknęło?
11: Nie, no tak, akurat nie wiedziałem o tym, tylko wracałem.
7: To dopiero się pan dowiedział o tym?
11: Tak.
12: Okropnie, bo myśmy niedawno po sąsiedzku mieli pożar.
6: W akcji uczestniczy obecnie kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej i śmigłowce. Polska umowa SAFE zaakceptowana. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że porozumienie zostało zatwierdzone. Otwiera to drogę do podpisania umowy w piątek w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem, który osiągnął porozumienie z Brukselą w sprawie programu SAFE. O czym więcej nasz reporter Michał Rab.

0: piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
1: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla polskiej grupy zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, to czas wytężonej pracy.
0: Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro. Pierwsze pieniądze, 15% zaliczka, trafią do polskiej armii w najbliższych tygodniach. Środki w 89%, według zapewnień rządu, będą wydane w Polsce.
2: A z pożyczki SAFE Polska sfinansuje kluczowe programy obronne. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037, tyle jednorazowo oddał mieszkaniec Krakowa. Jak sam przyznał, zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Wrzucanie ich do automatu zajęło mu 4 godziny. Łączna wartość to niespełna 2,5 tysiąca złotych, a rekordzista zapowiada, że pieniądze przekaże na cele charytatywne.
3: SK2 News, Kraków.
4: Krystian Lis. Ruszają zapisy na wakacyjną opiekę w krakowskich przedszkolach. W tym roku rekrutacja po raz pierwszy odbywa się w pełni przez internet i potrwa do 17 maja. Pierwszeństwo mają dzieci z danej placówki, a ze względu na planowane remonty 20 przedszkoli warto pospieszyć się z wysłaniem wniosku. Kredowe hasła na krakowskich chodnikach zapowiadają wielki protest w obronie bezdomnych zwierząt organizowany przez Fundację Karuna Ludzie dla Zwierząt. O szczegółach walki o nowe prawo mówi Ewa Chrostek.
5: Chcemy, żeby te zwierzęta i ci ludzie, którzy się nimi zajmują, którzy codziennie je ratują, byli na tym rynku.
4: Manifestacja rusza w tę sobotę o 11 na Rynku Głównym.
6: Tu Radio SK2, Wasz Dom Polskiej Muzyki w eterze. 3 minuty po godzinie 10. Może już poczuliście akcenty lata, bo jest ciepło i słonecznie, ale jak Wam za mało, to w tej godzinie, do tej właśnie pory roku piechotą zabierze nas zespół Bajm, a na początek tej godziny muzycznie Paweł Domagała, Kasia Grodzka. Dzień dobry.
7: Bez reklam. Jeden po drugim.
8: Teraz gramy

0: Polska 2, górą też maj, który póki co bardzo ładnie nam się prezentuje. O maju w muzyce opowiada nam w tym tygodniu też i Michał Hanczak w 5 hitach na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraćkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.

Szum od Kaśki Sochackiej. Gramy wam w Radiu SK2. Chociaż przy recyklomatach to raczej słychać taki trzask plastiku bardziej i sporo. Natrzaskał się pewien mieszkaniec Krakowa, który za puszki i butelki odebrał rekordowe 2341 zł właśnie z recyklomatu. Co prawda pan w ogóle zapowiedział, że ta cała kwota pójdzie na cele charytatywne, ale jednak w dobie szalejącej inflacji i takich dziwnych kryptowalut pan z Krakowa udowodnił, że portfel inwestycyjny najlepiej budować na plastiku i szkle. SK

0: bardzo wiosenna piosenka w gruncie rzeczy, bo jak wiadomo, wiosna jest usłana różnymi decyzjami, które musimy podjąć każdego dnia. Czy wystarczy bluza, czy brać kurtkę, jakiś szalik, a może jednak parasol, czy zostawić, czy wziąć i tak dalej, o tych decyzjach. Vito Bambino i Zalia w Radiu SK2. Zbliża się 11 i newsy, a po 11 opowiem Wam o cudzie inżynierii, który niebawem ma się pojawić w Polsce.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
6: I pory.
9: Przed mikrofonem Krystian Lis. Pora teraz sprawdzić, co przyniesie pogoda, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przypomnienie, że od dzisiaj są zmiany na ulicy Długiej. Chodzi o ograniczenia w parkowaniu, żeby niefrasobliwi kierowcy nie blokowali przejazdów tramwajom. Są wyznaczone miejsca postojowe tylko dla mieszkańców w dwóch zatokach przy numerach 61 i 70. No, zobaczymy, czy to rozwiązanie zda egzamin. Dzisiaj pogoda będzie zdawać egzamin, bo do 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia i sporo słońca.
10: 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Prokuratura rozpoczęła oględziny miejsca katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. To w ramach śledztwa, które właśnie ruszyło. Przypomnijmy, dromader rozbił się podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zginął pilot. Na miejscu dalej trwa akcja strażaków. Pożar w szczytowym momencie obejmował 250 hektarów lasu. Widok był przerażający, relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław.
11: Ten dym to taki był, ognia nie było widać, nie, bo to drzewa. Takie był bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
10: A jak sytuacja wygląda teraz? O to pytamy naszego reportera Mazurka, który jest na miejscu.
12: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
10: Dziękujemy, to był Artur Mazurek, a przypomnijmy, w akcji gaśniczej udział bierze też policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar nie jest zagrożeniem dla domostw. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed miejscowym sądem okręgowym jest nasz reporter Rafał Rożycki.
13: Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością, sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według aktu oskarżenia mężczyzna miał między innymi polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu. Na ławie oskarżonych

0: Zasiada także matka Kamilka, Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: A rozprawa rozpocznie się już za pół godziny. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczną maturę z angielskiego oceniają uczniowie z trzeciego LO w Zielonej Górze.
2: Pierwszy wychodzę, nie to, że biję rekordy, ale tak po prostu, jak jest słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
3: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło. I czemu się do niego wróciło?
1: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja, a wyniki 8 lipca.
4: SK2 News, Kraków.
5: Krystian Lis, rewolucja na Długiej rusza właśnie dziś. Parkowanie w najbardziej newralgicznych miejscach ulicy jest zarezerwowane wyłącznie dla mieszkańców. Ma skończyć się blokowanie tramwajów, co w zeszłym roku zdarzyło się aż 44 razy. To pierwszy krok, kolejnym będzie wakacyjny pilotaż przez kamery, które automatycznie wezwą służby do każdego źle zaparkowanego auta. Tężnia Solankowa przy Zalewie Nowochódzkim została oficjalnie otwarta na sezon letni. Godzina spaceru w tym miejscu to zdaniem niektórych dawka jodu odpowiadająca 3 dniom nad morzem. To może być regeneracja dla alergików i osób pracujących głosem.
6: W tym mailu o miejscach z dzieciństwa, co to był do napisania na maturze z angielskiego, wystarczyłoby zacytować i też przetłumaczyć. Lubię wracać tam, gdzie byłem od pana Wodeckiego. Na pewno ktoś z komisji by docenił. Bo my każdego dnia doceniamy polską muzykę w Radiu SK2. Zespół Mysłowic na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry. 3 minuty po 11. 10

Bardzo chętnie gramy wam takie klasyki. Meluzyna od Małgorzaty Ostrowskiej w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. A co nas czeka już niedługo, już niebawem? No niezłe bajery, słuchajcie. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mają pojawić się na polskich ulicach. No byłby to naprawdę duży skok technologiczny. No właśnie, może by zastąpiły takie zwykłe taksówki. Choć to byłoby jeszcze większe wyzwanie dla inżynierów zaprogramować taką autonomiczną taksówkę, tak żeby co 500 metrów ciężko wzdychała i mruczała z niezadowoleniem, że ta Corsa znowu mu się wypchała. SK2

0: Mroczne, skąpane w przestępczości Gotham od Metznera w Radiu SK2. Na szczęście nie do Gotham, a nad piękne Jezioro Mikołajskie wysyłamy Was w ramach tegorocznej mazurskiej majówki z Radiem SK2. Póki co skład bardzo mocno kobiecy. Przedwczoraj zaproszenie odebrała Basia, wczoraj Angelika. Może dzisiaj jakiś pan będzie chciał dołączyć wraz z osobą towarzyszącą. My stawiamy luksusowy hotel nad brzegiem jeziora, pełne wyżywienie, dojazd. No, będzie też grill i ognisko i w ogóle też występ duetu Kuba i Kuba. Na pewno kojarzycie ich z naszej anteny. Zgłoszenia niezmiennie zbieramy na sk2.pl. Chodzi oczywiście o mazurską majówkę z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Planujesz termo...
11: SK2.
12: SK2. Kraków.

0: Wow, jak słuchałam tej piosenki od Pauli, przypomniała mi się moja matura, bo zdawałam ją w tym samym roku, w którym premierę miało od dziś, które gramy Wam w Radiu SK2, oczywiście rok 2008. Ja mam nadzieję, że i Wy zdążyliście powspominać. Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity punktualnie w samo południe newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
8: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
7: A to już sprawi.
9: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
8: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
15: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: I po reklamie.
17: Dajcie głośniej, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co przyniesie pogoda. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia w Krakowie nawet 25 stopni, jutro do 22, w piątek do 20. Jutro może troszkę popadać w Krakowie i szykuje się raczej pochmurny dzień. Dziś słońce wzeszło 5 minut po piątej, zajdzie o 28 i na brak słońca dziś raczej nie powinniśmy narzekać. A w weekend o

w piątek do 20. Jutro może troszkę popadać w Krakowie i szykuje się raczej pochmurny dzień. Dziś słońce wzeszło 5 minut po piątej, zajdzie o 28 i na brak słońca dziś raczej nie powinniśmy narzekać, a w weekend o 8 i na brak słońca dziś raczej nie powinniśmy narzekać, a w weekend o

0: Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Przyznaje Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Podejrzanym zajął się sąd rodzinny. Trafił do schroniska dla nieletnich. Służby ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie podają szczegółów. Przypomnijmy, w ubiegłym roku zaginięcie 13-latki zgłosiła rodzina. Następnego dnia w lesie odnaleziono jej ciało. Początkowe ustalenia wskazywały, że targnęła się na swoje życie. Już za moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służby w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza na terenie Puszczy Solskiej trwa od wtorkowego popołudnia. Pożar w krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. Lada moment mają ruszyć też policyjne oględziny miejsca katastrofy Dromadera. Wieczorem runą na ziemię w czasie akcji gaśniczej, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
2: Niebawem rozpoczną się formalnie oględziny tego miejsca. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze, oczywiście z policjantami.
1: Oględziny mogą potrwać kilka godzin. Policjanci apelują do mieszkańców o niewchodzenie do lasu. Na ruch czekają szczególnie spłacający kredyty. Dobiega końca posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Poznamy po niej decyzję w sprawie stóp procentowych. W tym roku Rada obniżyła je raz o 25 punktów. Stopa referencyjna jest teraz na poziomie 3,75%.
3: SK2 News, Kraków.
4: Christian Lis. Krakowscy taksówkarze żądają zmian. Podczas spotkania z prezydentem Aleksandrem Miszelskim branża przedstawiła listę postulatów od podniesienia stawek maksymalnych po walkę z nieuczciwą konkurencją z aplikacji. Miasto obiecuje analizę postulatów, które mogą stać się podstawą nowych przepisów transportowych. W niedzielę, 10 maja, ulicami Krakowa przejdzie procesja z Wawelu na Skałkę. Między 9 a 10.30 tramwaje pojadą trasami objazdowymi przez Starowiślną. Całkowicie wyłączony zostanie ruch na Krakowskiej, Stradomskiej i Kapelance. Tam pasażerów przewiozą autobusy zastępcze. To w najbliższą niedzielę.
5: Oficjalnie wpadliśmy do drugiej połowy tygodnia. Już 2 minuty po godzinie 12 na zegarach, a i myślę, że za maturzystami już najcięższe egzaminy. Teraz już wszystkim będzie z górki. Prosto do weekendu. Lady Punk, Roxy i Faust. Ich usłyszycie w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: kalendarzowy, środa, czwartek od zespołu wideo, gramy wam w Radiu SK2, ale uwaga, trzeba być czujnym, bo Kamil Nosel to wkręca przez cały tydzień.
1: Nosel wkręca. Tak, słucham.
2: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
1: Tak.
2: Kierowca, piętaszek przemycał po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
1: Tak.
2: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na koszt kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
1: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to by pewnie to wyszło
2: no na... No właśnie na nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
1: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
2: no
1: to jest... To nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca. No.
2: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
1: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie, no.
2: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drogiego paliwa.
1: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
2: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
1: To po co walizkę brać?
2: Jak to po co?
1: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawiam w depozycie i nie mam walizki.
2: To proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
1: Dlatego nie rozumiem pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zbierać. To po co ją mam
2: brać? Proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
3: Zostałeś na to wkręcony spokojnie.
1: No to udało wam się, no nie?
4: Nosel wkręca.

0: Pamiętam, jak serce biło, gdy otwierało się paczkę chipsów i szukało tam Tazosa z Gwiezdnych Wojen właśnie, albo z Pokemonami. I o tym wspomnieniu Dawid Podsiadło śpiewa w Tazosach, tutaj Radio SK2. No właśnie, a teraz, jak się okazuje, chipsy to wcale nie jest taka dobra opcja, bo jak mówią najnowsze badania, nawet ich mała porcja dziennie może zwiększyć ryzyko demencji w przyszłości. Wiadomo, lepiej być zdrowym, ale gorzej, jak ktoś zapomniał, czy wczoraj wsunął paczkę, czy nie.
1: SK2. Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: To jest to.
8: I poczuj klimat Jungle Night.
11: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: To jest to.

0: Babciach, potem wszędzie tramwajem,
1: no życie bez korków,
0: sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
2: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
0: A to już sprawi.
3: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
2: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: I po reklamie.

0: Piosenka idealna do śpiewania przy ognisku, nad jeziorem, być może podczas mazurskiej majówki, na którą was wysyłamy w tym tygodniu. Może Kuba i Kuba zaśpiewają a cappella. To zespół Ira i Nadzieja, a po godzinie 13 na ten luksusowy mazurski wypad wysyłamy kolejnego słuchacza albo kolejną słuchaczkę. Warto zostać z Radiem SK2, a właśnie zgłoszenia cały czas na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj

0: 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
4: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
3: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
9: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
8: A to już sprawi.
10: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
9: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 2 plus 1 gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Strażacy walczą z pożarem pod Proszowicami. Jest zagrożenie dla mieszkańców. Płoną łąki. Więcej powiemy za chwilę w serwisie. Tymczasem w Krakowie mamy incydent na skrzyżowaniu Lipskiej z ulicami Golikówka i Mierzeja Wiślana. Jadąc na Rybitwy jest delikatny korek. Patrząc z kolei bliżej centrum miasta, wolniej pojedziemy ulicą Konopnickiej na Jubilat. Problemy zaczynają się już przed rondem grunwaldzkim. Na termometrach mamy 24 stopnie, zachmurzenie nieznaczne.
11: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Na linii nasz reporter Rafał Różycki, który jest w częstochowskim sądzie okręgowym. Jakie wyroki usłyszeli oskarżeni?
12: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów, podobnie jak cały proces, który toczył się z wyłączeniem jawności.
11: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, jak ustalili śledczy, ojczym

0: Polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzony piec węglowy. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr, meldują służby podczas sztabu kryzysowego z premierem. To odprawa w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Obecnie w akcji jest ponad 370 strażaków i 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. A z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków, donosi nasz reporter Artur Mazur.
1: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro, coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
0: Przypomnę, od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów lasu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot tej maszyny. W czwartek na stacjach taniej. Znamy już maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 46 groszy. Benzyny 98 6 zł i 95 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 26 groszy.
2: SK2 News, Kraków.
3: Brian Bednarczyk. Ogromny pożar pod Krakowem. Strażacy walczą z żywiołem w rejonie Proszowic. Płoną łąki w pobliżu obwodnicy. Pożar nadal nie jest opanowany. Zagrożone są budynki na wysokości Opatkowic. Jak udało nam się ustalić, płonie około 8 hektarów łąk. Kraków z wynikiem dokładnie 6,83 na 10 punktów. To dane z badania aplikacji Jak Dojadę. Dotyczyło ono m.in. czasu oczekiwania na tramwaj i autobus oraz ich punktualność. W rankingu stolicy Małopolski jest daleko za Warszawą, wyżej są także Olsztyn, Białystok i Radom.
4: Prawie 3 minuty po 13, tak? Za chwilę zadzwonię i za chwilę powitamy kolejną osobę w ekipie, naszej ekipie, która na mazurską majówkę do Mikołajek wybierze się już w przyszłym tygodniu z nami, z duetem Kuba i Kuba, więc zapraszam, zgłaszajcie się na sk2.pl, a jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, tę dziesiątkę rozpoczyna Sylwia Grzeszczak hitem Tamta dziewczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Tak jak Budka Suflera śpiewa na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, do tanga trzeba dwojga, a my na mazurską majówkę potrzebujemy was, bo to musi być dobra, fajna ekipa. Zgłoszenie na sk2.pl. Przed chwilą do tej ekipy dołączył Jakub, który zawiera swoją ukochaną. 23 minuty, będzie godzina 14, już za chwileczkę miał być ślub i Monika Pka.
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie.
3: Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: I po reklamie.

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nam panowie zaśpiewali w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a kolejny Kuba dołączył do naszej ekipy na mazurską majówkę. Mówię kolejny, no bo będzie też duet Kuba i Kuba. Tymczasem też nasz słuchacz Kuba pojawi się na tej majówce. Oczywiście nie sam. Słuchajcie, my cały czas kompletujemy ekipę, cały czas jeszcze macie, ochotę, to nawet to nie wątpię, ale szansę, żeby do nas dołączyć, więc zgłaszajcie się na sk2.pl zupełnie za darmo. Dajcie znać, dlaczego powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku. Zgłoszenia są za darmo, a ja w tej sprawie będę ponownie dzwonił jutro po godzinie 13. Tymczasem my teraz zbliżamy się do 14.
1: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.

IKEA, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.

0: Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Sytuacja opanowana, strażacy dogaszają łąki w rejonie Proszowic, natomiast ważna informacja dla kierowców, obwodnica Proszowic jest zamknięta. Natomiast jeżeli jedziecie z Kotnicką w stronę Skawiny, to przygotujcie się na tłok do A4. W Krakowie coraz gorzej jedzie się Nowochucką na Czyżyny do Saskiej i Stoczniowców, podobnie na skrzyżowaniu Obrońców Krzyża z Kocmyrzowską. Słupki termometrów idą w górę, teraz mamy 26 stopni, ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. To przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Co to oznacza w praktyce?
11: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Te powinni też móc normalnie przychodzić do pracy. W gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
10: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem w Nadleśnictwie Józefów, który objął już około 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest silny i wzmagający się z każdą godziną wiatr. Domy, jak słyszymy, są bezpieczne, ale mieszkańcy nie ukrywają obaw.
12: Jest po prostu tragedia. Nas wszystkich spotkała.
13: No załamuje ręce, płakać się chce.
14: Pali się tam dalej, samoloty latają.
13: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też same zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni. Ja jestem przerażona.
10: Na miejscu są już 4 śmigłowce Lasów Państwowych i 4 samoloty Dromader. Niedługo do działań przystąpi kolejny Black Hawk. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał dziś egzamin z języka obcego.
15: Już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę dokręcić.
10: Na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani. Dodajmy, Oskar Pietuszewski leci dziś do Porto na mecz ligowy, a następnie wraca do Białegostoku na matury ustne.
7: SK2 News, Kraków.
9: Brian Bednarczyk. Prawy konania światowe i polskie usłyszymy podczas 38. Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów. Utwory od Pendereckiego przez Busottiego i Fujikurę od soboty w Muzeum Manga. To coś dla fanów klimatu lat 90. Przed nami nowa huta Retro Fest w Artzonie Ośrodka Kultury Norwida, m.in. warsztaty taneczne, tworzenia koszulek, a nawet graffiti. Nie może też obyć się bez dyskoteki. To wszystko od 19 maja. A w klubie Poczta Główna na Targi Młodej Sztuki. Naklejki, plakaty i grafiki będzie można podziwiać 9 maja.
16: 3 minuty po godzinie 14. Skąd to się wzięło? Za chwilę powiem wam, skąd się wzięły bajki w telewizji. Tak chętnie oglądane również przez dorosłych. Ale też zagram najlepsze polskie hity, bo od tego tutaj jesteśmy w Radiu SK2. Będzie Happy Set, będzie Wiktoria Kida z Oskarem Cymcem, a na otwarcie Mysłowic. Dla ciebie, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Obudź we mnie Venus to 16 w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. Gramy najlepsze polskie hity. Niektórzy takiego obudzenia teraz by sami potrzebowali, bo jakoś tak po południu czasami oczko poleci, jakoś tak ciężej się robi. To normalne. Kawka zrobi swoje, albo odpowiednio głośno ustawiona SK 2, 21 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły filmy animowane, bajki rysunkowe w telewizji i ogólnie ten cały bajkowy świat? Otóż najpierw była animacja. Na początku XX wieku twórcy zaczęli ożywiać rysunki, tworząc krótkie filmy poklatkowe. Jednym z pionierów był oczywiście Walt Disney. W latach 20-30 rozwinął technikę animacji i stworzył takie postacie jak chociażby myszka Miki. W kinach wyświetlano krótkie kreskówki przed głównym filmem. To był ich taki pierwszy dom. Potem pojawiła się telewizja. W latach 50 telewizja zaczęła trafiać do domów. Stacje potrzebowały wtedy tanich i atrakcyjnych treści. Animacje idealnie się do tego nadawały. Można je było wielokrotnie emitować i łatwo dubbingować. Jednym z przełomów był serial z Flintstonami z 1960 roku. Pierwsza kreskówka emitowana w prime time dla całych rodzin, nie tylko dla dzieciaków. W tym samym czasie studio Hanna-Barbera zaczęło produkować masowo seriale animowane specjalnie dla telewizji, na przykład Scooby-Doo, wykorzystując uproszczoną, tańszą animację. To sprawiło, że kreskówki stały się stałym elementem ramówek telewizyjnych. W Polsce bajki rysunkowe pojawiły się wraz z rozwojem telewizji, lata 60. i 70. Między innymi dzięki studiom takim jak Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, które stworzyło kultowe serie jak Bolek i Lolek czy Reksio. Przez długi czas kreskówki w telewizji emitowano w głównie weekendowe poranki, stąd w wielu krajach, także w Polsce, powstał zwyczaj sobotnich bajek albo no właśnie wieczorynek.

0: 70. Między innymi dzięki studiom takim jak Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, które stworzyło kultowe serie jak Bolek i Lolek czy Reksio. Przez długi czas kreskówki w telewizji emitowano w głównie w weekendowe poranki, stąd w wielu krajach, także w Polsce, powstał zwyczaj sobotnich bajek albo no właśnie wieczorynek. No, przez lata była świętością emitowana codziennie o godzinie 19. A dodam jeszcze, że, bo nie wiem czy wiecie, Bolek i Lolek na przykład był eksportowany do ponad 80 krajów. Tak nasza duma. Reksio do dziś z kolei uchodzi za jedną z najbardziej uniwersalnych polskich animacji.
1: Skąd to się wzięło?

O nie, nie, z tym duetem, duetem Kuba i Kuba, lato nam nie wystygnie, mazurska majówka, na którą was zabieramy, do Mikołajek też nie, bo oni też tam z nami będą, a Kuba i Kuba to nieźli dowcipni się tak naprawdę. Ostatnio, kiedy wieszali swoje zdjęcie na naszej tutaj eskowo-dwójkowej ściance pamiątkowej w studiu, podpisali jako Wiktoria Kida. Jaką osobowość przyjmą na mazurskiej majówce i co tam się wydarzy? No to się okaże, oczywiście przekonają się ci, którzy z nami będą. Dzisiaj do tego grona dołączył, proszę bardzo, kolejny Kuba, wcześniej Basia, która zabiera męża, i Angelika też jedzie z mężem. Jutro po godzinie 13 oddajemy kolejny wyjazd, kolejne miejsce w naszej majówkowej, mazurskiej ekipie. Można dołączać, dlaczego to właśnie wy powinniście być z nami i zasiąść przy mazurskim ognisku, to piszcie na sk2.pl, tam się zgłaszacie za darmo. Jutro po 13 w tej sprawie

0: Na pewno znowu do kogoś zadzwonię i poznamy kolejnego szczęściarza. 18 minut tymczasem do godziny 15. Mam nadzieję, że już jesteście tak powoli, powoli po robocie, a nawet jeżeli jeszcze wy, no to wiadomo, jak ta praca teraz wygląda, nie ma co się oszukiwać. Luna, a może już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
6: Reklama.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
10: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.

0: 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędność. Niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedway.

0: To wszystko sprawił grzech. Tak zaśpiewał Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co się dzieje w kraju, co się dzieje na świecie, co się dzieje na naszym podwórku, czyli będą najświeższe newsy w Radiu SK2.
1: Reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl.

www.aaa.auto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaa.auto.pl.

0: paznokcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutyr Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutyr Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutyr Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Coraz goręcej robi się nie tylko w powietrzu, ale i na drogach. Zapchany zjazd z S7 na Kocmyrzowską w Krzesławicach spowalnia Stella Sawickiego na Mistrzejowice. Tłoczno zaczyna się robić na Alei Andersa. Ulica Konopnickiej w kierunku Ronda Matecznego także sunie powoli. Coraz więcej samochodów mamy na Turowicza i Herberta do skrzyżowania z trasą łagiewnicką. Pamiętajcie o zagrożeniu pożarowym w lasach w całej Małopolsce. Dzisiaj się już o tym przekonaliśmy. Na termometrach w Krakowie nawet 27 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Jest 15. Newseski 2, Jakub Konieczkowicz. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia. Matka Kamilka ma spędzić za kratami 16 lat.
13: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
14: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty? Ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego. Wyrok nie jest prawomocny.
12: Zaznaczał Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnijmy, ta sprawa wstrząsnęła Polską. Jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzony piec. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy i jednostki lotnicze. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem, który, jak wynika z najnowszych meldunków, objął już około 300 hektarów lasu.
15: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez Straż Pożarną.
12: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję gaśniczą utrudnia też sucha ściółka leśna. 30 niepełnosprawnych uczniów zespołu szkół specjalnych z Sosnowca zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Mogli wejść na górę z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szarpowie Nadziei.
16: Ruszamy.
17: Jak ci idzie?
16: Dobrze.
17: Dasz radę?
16: Chyba tak.
18: Kasia Chutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową.

0: potrzebowały takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł.
1: W wyprawie pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
2: SK2 News, Kraków.
3: Brian Bednarczyk strzały podczas imprezy w Krzeszowicach. 23-latek został tymczasowo aresztowany po tym, jak w majówkę miał postrzelić swojego znajomego.
4: Pomiędzy dwojgiem mężczyzn doszło do kłótni. Po tej sytuacji jeden z nich nagle opuścił miejsce spotkania. Gdy jednak powrócił, miał już przy sobie broń.
3: Mówi Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. 23-latkowi grozi nawet dożywocie. Hakaton studentów Politechniki Krakowskiej Kościuszkon, czyli święto fanów kodowania i innowacji, już w ten weekend. SK poleca.
5: Jak ktoś jeszcze nie zdążył, albo przespał, albo nie wiem, coś innego się wydarzyło, nacieszyć się wiosną, zachwycić się wiosną, no to będzie mógł to zrobić w tej godzinie razem z Markiem Grechutą. Będzie też Roxy, a na otwarcie Sydney, Polak i PZ otwieram wino. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity, 3 po 3, jak się ładnie ułożyło. Rafał Adamczak, dzień dobry.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

To jest Pletka i dwa dni, to jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Środowe południe, 15 po trzeciej. Też lubicie wrzucać się do tych butelkomatów, butelki i patrzeć, jak wam tam kasa rośnie. Jak przybywa, no to nieźle musiał nawrzucać się mieszkaniec Krakowa, który pobił rekord i stał się nowym rekordzistą. Oddał do butelkomatu 5683 butelki i puszki, za które otrzymał 2430 zł. Ale teraz uwaga, to jest jeszcze inna sprawa związana z tym wydarzeniem. Butelki i puszki wrzucał do automatu przez 4 godziny. Oj, to już wiem, co czuli ci, którzy stali w kolejce za nim. Ale najważniejsze na końcu mamy. Pieniądze zamierza przekazać na fundację. No bardzo ładnie, brawo, szlachetny cel, pięknie. 4 godziny wrzucał do butelkomatu te wszystkie butelki i puszki. Nieźle, co? To teraz wy pokażcie, na co was stać, ile wam z tego wyjdzie i czy wy pobijecie ten rekord? A na końcu najważniejsze, co z nim zrobicie? To już film w SC2. 16 po trzeciej.

0: Tak a propos zagrajmy, pamiętać jakieś gry z dzieciństwa, które się grało, kiedy już byliśmy po szkole i wychodziliśmy na podwórko? No właśnie, no może właśnie zagrajmy, idąc za propozycją Wiktora Waligury. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie wideo, będzie Sanach z kwiatem jabłoni, będzie Wanda i Banda. A na zegarkach jest 15.30, właściwie już minęła, więc czas najwyższy na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest komunikat Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Do tematu będziemy wracać. Alert RCB dla trzech województw. SMS-y trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów i apeluje o ostrożność i nieużywanie ognia. Przypomnijmy, strażacy cały czas walczą z gigantycznym pożarem w powiecie biłgorajskim, który wybuchł wczoraj. Ogień objął tam blisko 300 hektarów lasu. Będą mogli malować legalnie i to w samym centrum miasta. Graficiarze z Nowego Sącza dostali miejsce do swojej twórczości. To metalowy płot wzdłuż bulwaru Narwiku.
2: Ta brama na pewno byłaby pomalowana przez różnych przypadkowych, nazwijmy to, artystów, ale lepiej to zrobić według kontrolowanych pewnych zasad.
1: Mówił sądecki artysta magister Mors. Płot ogradza teren budowy parku handlowego.

0: Głośno teraz zagrało wasze radio albo w pracy, albo w domu, albo w samochodzie. Jak zawsze przy tym momencie, kiedy Wanda i banda z Hi-Fi Superstar pojawia się w Radio SK2. No, to ja się bardzo cieszę. Właśnie tak miało być. Za 17 minut będzie godzina 16. Za chwilę Igo i Bruce u nas najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
16: I po reklamie.

0: druga w nocy była. Sezon, tak nazywa się ten numer. No taki sezon, że Dawid Podsiadło też szykuje się na koncerty, obrotowy tour już za chwilę, koncerty i spotkania z wami, więc mam nadzieję, że kolejne fajne przeżycia od Dawida dostaniecie. Oczywiście mam nadzieję, to tylko taka gra słowna, bo mam przecież pewność, jak my wszyscy. Za chwilę będzie godzina 16, o 16 punktualnie najświeższe newsy, potem odpalamy kolejne najlepsze polskie hity i już przygotowałem Dawida Kwiatkowskiego, zespół Jamie i Wiktorię Kidę. Będzie też Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
5: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
13: Uważajcie na zjeździe z A4 na Zakopiankę, mamy incydent i jedziemy tamtędy trochę wolniej. Przygotujcie się również na dłuższą przeprawę przez Szyce w stronę Olkusza. W Skawinie stoimy dojeżdżając z obwodnicy do Krakowskiej. Zerkam jeszcze na Kraków. Sporo aut na Piastowskiej i Lejmonta. Przejazd w rejonie robót dodatkowo się przeciągnie. Aleja 29 listopada na Górkę Narodową już stoi. Korek od cmentarza Rakowickiego do Opolskiej, a w pogodzie bez zmian. Dużo słońca.
12: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Stopy procentowe stoją w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. To oznacza, że główna stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,75%. Ekonomiści nie są zaskoczeni, wskazują na konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrost cen ropy i ryzyko skoku inflacji. I przyznają, że obecnie bardziej prawdopodobne są podwyżki stóp procentowych.
15: To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł, a w przypadku WIBOR 3M o 191 zł.
14: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Ogień od wczoraj objął około 300 hektarów terenu. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Utrudnia ją silny wiatr, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
16: Według naszych prognoz 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać.
14: Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci nie kryją obaw.
17: Tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
18: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest.
19: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
14: Przypomnijmy, wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Mazurski celebryta Bocian Krutek wraz z partnerką w tym roku oczekują sporej gromadki piskląt. W ich gnieździe pojawiło się aż 5 jaj.
20: Co dobrze wróży. Jeżeli udałoby się, że wszystkie jajka się wylęgną, byłby to nie lada sukces, ponieważ pięcioraczki to jest naprawdę ogromna rzadkość.
14: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pisklęta mogą wyląć się już w połowie maja.
1: SK2 News, Kraków.
13: Brian Bednarczyk. Czy wieczysta zacznie przyszły sezon od czwartej ligi? Nie milkną echa o możliwości rewolucji przy chałupnika. Właściciel wieczysta.

0: 20 Wojciech Kwiecień miałby przestać finansować klub. Na razie dementuje doniesienia. Przed piłkarzami ręcznymi AZS-u AGH Kraków ostatnie starcie w tym sezonie Ligi Centralnej. Akademicy podejmą w niedzielę przy Armii Krajowej Anilane Łódź. Krakowianie są już pewni trzeciego miejsca w tabeli. Concordia Knurów najbliższym rywalem Królewskiego Kraków w polskiej lidze boksu. Przypomnę, że krakowianie wciąż nie odnieśli zwycięstwa. Mecz z Concordią 16 maja.
1: Jeżeli używacie smartfonu albo innych elektronicznych wynalazków, to ważną prawdę będzie miał dla was za chwilę Jarząbek. Ale zanim on, to ja wam zagram oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Wiktoria Kida, będzie Dżem, a na początek Dawid Kwiatkowski, Café de Paris. Rafał Adamczak, dzień dobry, to już 3 po czwartej.

0: I Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają ułatwić życie użytkownikom i trochę utrudnić producentom. Chodzi przede wszystkim o baterie. Nowe zasady są proste. Jeśli kupisz telefon, będziesz mógł samodzielnie wymienić w nim baterię bez wizyty w serwisie, bez specjalistycznych narzędzi i bez kombinowania. Sprzęt ma być zaprojektowany tak, żeby dało się zrobić to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a producenci będą musieli dołączyć instrukcje, jak to zrobić. Jeśli firmy się nie dostosują, to ich produkty wylatują z europejskiego rynku. A przepisy obejmą nie tylko telefony, bo również i inne urządzenia, od okularów technologicznych po rowery elektryczne. Są wyjątki, na przykład sprzęt medyczny czy urządzenia do pracy pod wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
2: A ja to nawet znam takich, którzy śrubokręt potrafią zepsuć, więc to dopiero będzie problem. Loka, prawdziwe powietrze już teraz w Radiu SK2. Jarząbek wróci jutro po 16:00.

0: człowiek zajęty pracą albo tym, co do ogarnięcia po pracy, to takie propozycje, więc moja miła tańcz. Tak śpiewały one. One, czyli Wiki, Gabor i Kaja, ramię w ramię. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem, tak wam zagramy, a zbliża się już 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje. Sytuacja zagrożenia pożarowego na Lubelszczyźnie i w sąsiednich regionach jest krytyczna. To z powodu długotrwałej suszy i wysokich temperatur. Dziś dodatkowo silny wiatr sprawia, że ogień może się rozprzestrzeniać błyskawicznie.
2: To zagrożenie będzie podlegało pewnej redukcji w ciągu kolejnych dni, niemniej jednak dalej ono będzie istotne.
1: Mówi Piotr Szuster z IMGW. Przypomnijmy, strażacy od wczoraj walczą z żywiołem na południu Lubelszczyzny. Łapówka w Pomorskiem i policja w akcji. W Pucku zatrzymano dwie osoby, w tym inspektora nadzoru budowlanego. Podejrzani mieli przyjąć 10 tysięcy złotych za pozytywną decyzję o użytkowaniu lokalu. Usłyszeli zarzuty m.in. o korupcję. Grozi im nawet 8 lat więzienia. Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP. To na kortach ziemnych w Rzymie. Po ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Janik Hanfmann.

0: O tej porze już prawie po robocie oczy mogą być mocno zmęczone, prawda? Taki błędny wzrok, patrzący w nicość. O was mówię? To są wasze oczy? Spokojnie, też mam takie. Ale potem to my odpoczniemy, a jak odpoczniemy, to wiadomo. Cilla w Warszawa za nami, to jest Karwagram, najlepsze polskie hity. Za 18 minut będzie 17.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby

0: korzyści. Zeskanuj Kaufland kartę Extra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: I po reklamie.

0: Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie to o nas było zdecydowanie, bo kolejny dzień w pracy, w szkole albo na uczelni, albo po prostu kolejny dzień matur, który po prostu przybliża nas do wolnego w najprostszym układzie do kolejnego weekendu. Mamy już za sobą i znowu daliśmy radę, bo to jest środa i za chwilę godzina 17. Po 17 z wami już Kinga Baryga i kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem.
4: No życie bez korków.
3: Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
5: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
3: A to już sprawi.
2: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogowa.

0: Era 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
1: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Prognozy pokazują, że deszcz zobaczymy dopiero w poniedziałek. Jest naprawdę sucho, a tu pierwsza połowa maja bardzo ciepła, ale jutro będzie już chłodniej, maksymalnie do 22 stopni na termometrach w Krakowie. Będzie więcej chmur, tu podkreślam, nie deszczowych. O kurtkach możemy na razie zapomnieć, natomiast dobre informacje dla kierowców z Prądnika Czerwonego i Mistrzejowic, bo już niedługo, za kilka dni w zasadzie, pojedziemy m.in. ulicą Dobrego Pasterza. Szczegóły już za moment.
9: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Jest 17, Newseski 2, Jakub Konieczkowicz. Sytuacja jest trudna, Straż Pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem, który objął już około 300 hektarów, walczy ponad 350 strażaków. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak długo jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
12: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna, okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
13: Budynki drewniane, wszystko.
14: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
12: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
11: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niezbędne są kolejne badania. Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu, nie wyjaśnia jednoznacznie przyczyny śmierci. Biegły potwierdził jednak wstępne ustalenia.
15: Charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania.
11: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy zabezpieczyli również nagrania z kamer nasobnych policjantów i przesłuchali funkcjonariusze. Przypomnijmy, interwencja dotyczyła pomocy mężczyźnie z przeciętym gardłem. W trakcie działań policjanci użyli gazu wobec 40-latka, który miał przeszkadzać policjantom. Ten chwilę później stracił przytomność, po czym zmarł. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Jest wykonana w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
16: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
11: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwoli na częstsze rozgrywanie meczów.
17: SK2 News, Kraków.
10: Brian Bednarczyk. Nie wiedziałem, że blok postawiony jest nielegalnie, mówi pan Adrian, jeden z mieszkańców ulicy Centralnej. Chodzi o budynek 73B, który niebawem zostanie wyburzony. Wczoraj mieszkańcom odcięto ogrzewanie.
18: Ja martwię się o te dzieci najbardziej. Szkoda mi ich naprawdę, bo i tak by dlatego, jakby się tak odcięli wodę, no i co te dzieci, w czym się wymyją?
10: Czekamy na komentarz właściciela budynku. Trzeba uzbroić się w cierpliwość do 11 maja. Wtedy ponownie zostanie otwarty odcinek ulicy Dobrego Pasterza do Ronda Barei. Dwa dni później przejedziemy przez rondo Polsadu, choć nie bez utrudnień.
19: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy środę. Środa to taki mały

0: piątek. Ta 17 to jest też taki moment, gdzie większość was opuszcza już swoje miejsca pracy. Kuba, ja wiem, nie patrz tak na mnie, ty jeszcze zostajesz, bo za godzinę wracamy z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami też, ale najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata. Ale zanim to nastąpi, to gramy. Cookies i piersi, całuj mnie. No powiedz coś, bo pomyślał, że mikrofon ci wyłączyłam.
1: Nie no, jestem, ale faktycznie będę jeszcze za godzinę.
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Was gra wasze, nasze radio, najlepsze polskie hity, Radio SK2, tak się składa, 22 minuty po godzinie 17, a dzisiaj 6 dzień maja i dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To jest święto, którego nie można pominąć, moi drodzy, bo często jest tak, że się katujemy, że formę na lato trzeba robić, ale taki jeden dzień totalnego luzu i odpoczynku każdemu z nas się mocno przyda. Więc ja przychodzę do was z jednym krótkim pytaniem. Gdy świętujecie ten dzień, to na co chcielibyście sobie pozwolić? Na co macie największą ochotę? Gdybyście mieli właśnie świętować ten Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze wiadomości, czekam na wasze głosówki. Co prawda tego jedzenia wam może nie zagwarantuję, ale przynajmniej podzielę się kubkiem Radia SK2. SK2. A już teraz Ania Karwan i W to mi graj.

Vito, Bambino i Zalia. Decyzje. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety i ja już za was podjęłam decyzję, że dzisiaj możecie sobie pozwolić na wiele. Na przykład na to, żeby nie liczyć kalorii. I pytałam się też was, co was dzisiaj kusi. Na jakie pokusy się skusicie, jeśli chodzi o jakiekolwiek dania i potrawy, może jakieś zachcianki. No i tutaj odezwała się Kasia, że ona wróciła z pracy i postanowiła, że usmaży schabowe. Takie polskie, prawdziwe na smalcu, jak zawsze robiła jej babcia. Ale to nie jedyna wiadomość od was, bo odezwał się też Mateusz i on napisał, że pozwoli sobie dzisiaj na hot doga z bułką. No to życzymy wam smacznego, drodzy słuchacze.

0: promocja. Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, to Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
18: I po reklamie.

0: A wszystko to, bo Ciebie kocham. Taki klasyk, który wszyscy bardzo lubimy. I śpiewamy głośno, często na imprezach, często w samochodzie. No jeżeli słuchacie teraz Radia SK2, to możecie śpiewać gdziekolwiek jesteście. Zbliżamy się do godziny 18 i za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawiła się Kasia. Cześć, Kasiu.
2: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Na smażeniu naleśników.
0: A, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc sobie tak pozwalacie.
2: Jest. Tak jest, tak
0: i
2: jest.
0: Wszystko
2: sobie
0: jasne.
2: I jemy naleśniki z dżemem.
0: O, z dżemem. Właśnie chciałam dopytać, z czym one są, ale pycha. No zrobiłam się głodna, przyznaję, ale dobra. My teraz nie o jedzeniu, a o zabawie, bo wspólnie będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani nie, ani tak. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz, moja droga, 30 sekund. Czy zasady są jasne?
2: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Lubisz iluzjonistów?
2: Może.
0: Widziałaś kiedykolwiek iluzjonistę w telewizji?
2: Owszem.
0: A w cyrku?
2: Bywa.
0: Znasz może jakieś magiczne sztuczki?
2: Potrafię.
0: Podasz mi monetę?
2: Podam.
0: Sprawię, że zniknie, dobrze?
2: Zniknie.
0: No brawo, przed czasem, co tu się wydarzyło? Ja nie wierzę. Kasia, normalnie pobiłaś jakiś rekord, mam wrażenie. Bardzo ci dziękuję.
2: Mega,
0: chyba
2: te
0: naleśniki cię chyba tak natchnęły do tego. Ta energia po prostu z tych naleśników, z tych słodkości spowodowała, że tak dobrze ci poszło. Wielkie gratulacje oczywiście dla ciebie, Kubek Radio
2: SK2. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Dziękuję, trzymaj się. Dzięki. I życzę ci miłego wieczoru.
2: Pozdrawiam wszystkich, moją rodzinkę pozdrawiam, męża i Bruna i Błażejka.
0: Pozdrawiamy również całą waszą rodzinę i życzymy smacznego. Podzielcie się trochę.
2: Dzięki.
0: Dzięki, pa.
2: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No dobra, ja mogę upaść na kolana przed Kasią, bo Kasia dała radę. A już teraz druga Kasia. Kasia Cerekwicka i na kolana.

0: Vixen i Moja Pani. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą do godziny 20 zostało nam 21 minut. To oznacza, że raczej już te wszystkie takie domowe obowiązki zakończyliście. Przypominam, że jest środa. To jest taki półmetek. Zbliżamy się, prawie zbliżamy się do weekendu. A to oznacza, że każdy z nas potrzebuje chwili na odpoczynek. No i przypominam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To odpuśćcie. Zamówcie tą kolację, nie stójcie w kuchni, odpoczywajcie. A my będziemy grać do tego najlepsze polskie hity. W Radiu SK2 będzie m.in. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, czyli Gdy Będziesz Sam. Ten numer bardzo wszyscy lubimy.
1: SK2. Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja.

0: maja od 10.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: I po reklamie.

0: przy najlepszych polskich hitach czas płynie zdecydowanie szybciej. Przyznajcie sami, a że ten czas szybko musi lecieć do weekendu, to bardzo dobrze się składa, bo my wam gramy najlepsze polskie hity, które umilają te chwile wieczorne. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity będzie Bledka, ale będzie też Ewa Farna czy Sobel.
1: Reklama.
2: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Kraków szuka artystów, którzy odmienią ściany w centrum miasta. Ruszyły konkursy na dwa wyjątkowe murale. Pierwszy przy Alei Kijowskiej upamiętni setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy, drugi przy ulicy Kościuszki ma przenieść nas w świat mitologii słowiańskiej tuż nad brzegiem Wisły. Jeżeli macie wizję, jak połączyć historię z nowoczesną formą, zgłoście swój projekt do 27 maja. A w Krakowie mamy już blisko 400 murali. Czas na kolejne dzieła, które staną się nową wizytówką naszych ulic.
0: Wybiła 20, a jeśli chodzi o to, co mówiłam niedawno, że powinniśmy znaleźć czas na relaks, to odezwała się Justyna, która napisała: my właśnie wybieramy się całą rodziną na spacer. I to

jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że będziecie mieć ze sobą taki mały głośniczek albo słuchawki z najlepszymi polskimi hitami, bo na tę godzinę przygotowaliśmy naprawdę fajne numery. Bledka 2 dni to już za chwilę, ale zanim Bledka, to Lady Punk i Siódme Niebo Nienawiści. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Eska.

Ania wyszkoni lampa i sofa. To jest takie połączenie idealne na wieczór. 26 minut po godzinie 20. Najlepsze polskie hity, Radio SK2 i lampa i sofa. Można odpoczywać, można poleżeć. Można sobie pomyśleć, że jeszcze tylko 2 dni i rozpoczynamy weekend. Chociaż pogoda się troszeczkę jutro zepsuje, to mimo wszystko będzie ciepło. Spokojnie przetrwamy te takie troszeczkę gorsze dni i później znów wróci słońce. Ale całe szczęście. Najlepsze polskie hity powodują to, że słońce świeci zawsze. Już teraz Zalia i Diament. No, ona jest jak taki nasz diament.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radio SK2. Mam nadzieję, że wy nigdzie nie odchodzicie, że zostaniecie, że kochać nadal będziecie, bo Radio SK2 gra wam najlepsze polskie hity, a do tego organizuje bardzo fajne akcje, bo u nas majówka wcale się nie skończyła, ona trwa przez cały miesiąc i już 12 maja możecie razem z nami pojechać do Mikołajek, a tam kieszonkowe na dojazd, super hotel ze spa, ognisko i prywatny koncert Kuby, zespołu Kuba i Kuba. Co wy na to?

0: Myślę, że jesteście na tak, a jeśli jesteście na tak, to wchodźcie koniecznie na sk2.pl. Tam szczegółowy formularz. Wystarczy, że napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście pojechać z nami. Takie proste, takie przyjemne, a gwarantuję 3 piękne dni w Mikołajkach.
1: SK2.
0: To co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Dawid Podsiadło i najnowszy klip.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Młodzi, przystojni, utalentowani i spokrewnieni. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z numerem Młodość. Tak gramy na zakończenie naszego wspólnego spotkania, ale spokojnie. Słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Będzie można poczuć klimat dawnego Krakowa. Pod Barbakan wraca historyczny ceremoniał otwierania bram miasta. Codziennie rano, tuż po 10:00, spod Kościoła Mariackiego ruszy uroczysty orszak z klucznikiem i strażnikami miejskimi. Przy dźwiękach fanfar symbolicznie otworzą oni bramę kleparską, budząc miasto do życia, tak jak robiono to wieki temu. Na wielką inaugurację w najbliższą niedzielę zaplanowano też pokazy baletu dworskiego, Krakowia Dansa i darmowe zwiedzanie murów obronnych.
12: Magazyn lokalny.
13: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawinę. Wyburzenie kamienic, odbudowanie ich od podstaw, do tego powstanie nowego budynku, a w planach remontowych także rewitalizacja remizy strażackiej. Znamy wstępne plany dotyczące remontu skawińskiego ratusza i terenu wokół magistratu. Inwestycja może powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
14: Anna Wąsowicz, radna Rady Miejskiej. Temat budowy ratusza w Skawinie pojawiał się już wiele lat temu. Oczywiście to się wiązało z dużymi nakładami finansowymi, na które gminy Skawina nie było stać. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach publicznych, też w poprzedniej kampanii wyborczej, postulowałam o to, że w naszej gminie powinien powstać nowy budynek urzędu, który pozwoliłby przede wszystkim obsługiwać mieszkańców w nowoczesnym standardzie, w dostępności pełnej dla osób niepełnosprawnych, no i oczywiście też zapewniać pracownikom urzędu dobre warunki do realizacji zadań i obsługi mieszkańców. Wiem, że pojawiało się wiele koncepcji, przede wszystkim dotyczących miejsca, gdzie ten nowy budynek powinien powstać. Rozważany był parking przy basenie, czy plac po dawnym pawilonie Skawa. Również była mowa o tym, żeby nowy budynek ratusza powstał na parkingu przy parku. Myślę, że to nie najlepsze miejsce, bo wiemy, jakie problemy parkingowe, z jakimi problemami parkingowymi boryka się gmina Skawina. Natomiast wiem, że na ostatniej sesji, tak jak pan burmistrz powiedział, jest rozważana koncepcja i projektowanie

0: Pana koncepcja rozbudowy dwóch budynków przy ulicy Rynek 2 i 3, które są obecnie zajmowane przez urząd. I myślę, że to jest bardzo dobra koncepcja, a przede wszystkim kierunek lokalizacji nowego urzędu. Po pierwsze, pozwoli to skupić te wszystkie usługi administracyjne w jednym miejscu, w centrum miasta, który jest w mojej ocenie łatwo dostępny dla mieszkańców wszystkich sołectw. Pozwoli dalej rynkowi być takim centrum naszej miejscowości. Także zobaczymy, jak finalnie zespół projektujący, tworzący tą koncepcję postanowi zaprojektować to nowe miejsce, nową przestrzeń administracyjną.
1: Tomasz Orzuk, zastępca burmistrza miasta i gminy Skawina. To może cofając się kilka lat wstecz, jakiś czas temu była podjęta uchwała Rady Miejskiej o tym, żebyśmy poszukali nowej lokalizacji, nowego pomysłu na ratusz, no bo wiadomo, że obecna sytuacja, sposób funkcjonowania gminy, ale też te przestrzenie, zwłaszcza pod kątem dostępności dla mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców z niepełnosprawnościami czy rodziców z dziećmi, są mocno ograniczone. W związku z tym poprosiliśmy zespół architektów, urbanistów z Politechniki Krakowskiej, którzy razem z nami przemyśleli tę lokalizację, gdzie ewentualnie ten nowy ratusz powinien stanąć. Były brane pod uwagę wszystkie te lokalizacje, które w przestrzeni publicznej od lat się pojawiają. Teren po byłej Skawie, teren przy Parku Miejskim, obecna lokalizacja, teren przed Centrum Kultury, przed basenem Kamena. No i w toku jakby tych rozmów, prac zespołu, takich też założeń urbanistycznych, architekci, urbaniści stwierdzili, że mimo wszystko najlepszą lokalizacją będzie obecne miejsce. Głównie dlatego, że jest to jednak miasto z długoletnią tradycją. Miasto o pewnym założeniu urbanistycznym, gdzie Kazimierz Wielki, zakładając to miasto w 1364 roku, jednak założenie było takie, że to rynek będzie tym głównym miejscem krzyżowania się usług handlowych, usług społecznych, społeczeństwa, a także tego władztwa publicznego. No i że wyprowadzenie tak naprawdę urzędników, ratusza, tych wszystkich usług, które tutaj są z centrum, może w znaczący sposób spowodować degradację tej części miasta, czyli głównie rynku i tego, co jest wokół. Z drugiej strony pozostawienie tych usług tutaj będzie sprzyjało rozwojowi tej części, da też sygnał, impuls dla prywatnych inwestorów, że skoro gmina, urząd zostaje w centrum, to warto w tym rejonie inwestować. A ten rejon, z uwagi chociażby na to, że jest w ochronie konserwatorskiej, do inwestowania nie jest ani łatwy, ani specjalnie tani. Założenia mówią o tym, że urząd gminy zostaje w obecnej lokalizacji, czyli to jest kamienice Rynek 1, Rynek 2 i Rynek 3, czyli ratusz, który wszyscy znamy. Natomiast kamienice Rynek 2 i Rynek 3 zostałyby tak naprawdę wyburzone i zbudowane na nowo, zgodnie oczywiście z założeniami architektoniczno-konserwatorskimi, zgodnie z układem urbanistycznym, który jest, no ale jednak w środku byłyby to nowe przestrzenie, które odpowiadałyby standardom obsługi mieszkańców, które dzisiaj jakby funkcjonują w wielu urzędach i w wielu miejscach w Polsce. Podstawowe rzeczy to jest kwestia oczywiście dostępności dla osób z ograniczeniami, z trudnościami typu osoby niepełnosprawne czy rodzice z dziećmi.
2: Ratusz, kamienice pod numerami 2 i 3, wiemy, co się z nimi stanie, natomiast co będzie z terenem, na którym one stoją, czyli między innymi parkingiem, który znajduje się za budynkami, bardziej kiedy patrzymy w stronę ulicy Mickiewicza, czy na przykład z jednostką OSP Skawina 1, czy ona dalej tam będzie stała, no i czy te plany renowacji, czy rewitalizacji także tę jednostkę obejmą?
1: Tak, jednym słowem obejmą, natomiast wyjaśniając, na tym dziedzińcu, na tym parkingu obecnym, który jest z tyłu, po pierwsze planujemy budowę jeszcze jednego obiektu, który by pełnił funkcje związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, czyli biura Rady Miejskiej, ale też taka sala obrad, która również mogłaby pełnić funkcję takiej sali kinowo-teatralnej, której nam na terenie miasta brakuje. Niektórzy jeszcze wspominają Piasta i rzeczywiście myślę, że takiej sali kinowo-teatralnej, którą dość łatwo jesteśmy w stanie przearanżować, czy na salę obrad Rady Miejskiej, czy właśnie na salę kinową, czy teatralną. Myślę, że jest Skawinie potrzebne i o tym wiele osób od dawna mówi. Są dzisiaj w wielu miastach bardzo fajne rozwiązania. Byłem w kilku innych miejscach i rzeczywiście te rozwiązania, no, są bardzo funkcjonalne i potrafią w jednej przestrzeni kilka funkcji umieścić. I obecny budynek budynek Straży Pożarnej byłby w ten budynek też wkomponowany.
2: Dla urzędników czy dla potencjalnych petentów to na pewno będzie duży plus, no i też dla radnych, bo część przecież prowadzi swoje dyżury właśnie między innymi w budynkach 2 czy numer 3.
0: Tak, to rzeczywiście

0: Obecnie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie jest rozrzucony w kilku lokalizacjach. To na pewno tworzy pewne utrudnienia organizacyjne i zaburza pewien porządek i ład w pracy i urzędników, i radnych. Wiemy, że brakuje tych miejsc lokalowych na wiele spotkań. Terminy są pozajmowane w tych niewielkich salach. Zresztą przecież sesje odbywają się w Pałacyku Sokół, który też nie jest siedzibą gminy, więc myślę, że taka nowa przestrzeń w nowym standardzie będzie dobrym rozwiązaniem.
1: Kiedy planuje się remont, zawsze trzeba pomyśleć o tym, że trzeba gdzieś się podziać na jego czas. Czy zatem, kiedy już prace dojdą do skutku, kiedy zostaną rozpoczęte, to co się stanie z tymi, którzy tam na miejscu pracują? Będą ich Państwo rozlokowywać do tych budynków, czyli tutaj w rynku, czy na przykład do basenu Kamena? No do hali się nie da, bo też tam niedługo się remont rozpocznie, więc w sumie tutaj w obrębie będzie jeden wielki plac budowy. I co się stanie z osobami, które tutaj na co dzień będą pracowały, no i też z potencjalnymi petentami?
2: A do tego jeszcze bardzo długa droga, ponieważ my na razie pokazaliśmy tylko naszą propozycję i efekty pracy zespołu i to, że my jesteśmy za tym, żeby nowy ratusz pozostał w miejscu obecnego ratusza i obecnych budynków, którymi urząd dysponuje. Natomiast czy ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku, to czas pokaże, ponieważ no jak na każdą tego typu rzecz potrzebne są środki finansowe. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zaproponujemy radnym instrument, który się nazywa formuła PPP, formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie widzimy możliwość zrealizowania tej inwestycji w przeciągu kilku lat. Jak każde rozwiązanie, ono ma swoje dobre i złe strony, natomiast na ten moment w naszej opinii to jest jakby jedyna szansa, żeby podejść realnie do jakiejś jakościowej zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ratusza, w sensie

możliwość zrealizowania tej inwestycji w przeciągu kilku lat. Jak każde rozwiązanie, ono ma swoje dobre i złe strony, natomiast na ten moment w naszej opinii to jest jakby jedyna szansa, żeby podejść realnie do jakiejś jakościowej zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ratusza, w sensie

0: W miesiącu maja będą też takie specjalne, dedykowane dla radnych spotkania dotyczące tego instrumentu, jak on wygląda, o co w nim chodzi, co jest w nim dobrego, jakie niesie ze sobą też ryzyka. No i będziemy prosić radnych na sesji majowej o podjęcie decyzji, czy wchodzimy, mówiąc kolokwialnie, w ten temat, czy nie. No i dopiero wtedy będziemy mogli rozmawiać o ewentualnym harmonogramie i ewentualnym szczegółach dotyczącym, jak i kiedy ta inwestycja by się mogła rozpocząć i zakończyć.
1: Obecnie nie ma innych źródeł finansowania tego typu inwestycji, jeśli mówimy o projektach czy programach unijnych. Natomiast ja osobiście bardzo pozytywnie postrzegam instytucję partnerstwa prywatno-publicznego. Zresztą w swojej pracy zawodowej miałam już do czynienia z takimi rozwiązaniami, chociażby pracując w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, gdzie czwarty odcinek rozbudowy KST, krakowskiego szybkiego tramwaju, właśnie jest finansowany w tej formule partnerstwa prywatno-publicznego. Rzeczywiście jest ciekawa formuła, ona pozwala realizować zadania, które są finansowane z pewnym rozłożeniem czasowym, możliwym do sfinansowania przez samorządy. I absolutnie uważam, że budżetu gminy Skawina nie stać na to, żeby wyłożyć te środki z naszych tutaj gminnych pieniędzy, więc myślę, że ten kierunek jest jak najbardziej słuszny i w mojej ocenie raczej jedyny dzisiaj do rozważania.
2: To jest tak, że inwestor też bierze część kosztów na siebie, tak? I część infrastruktury wokół tej inwestycji także leży po stronie inwestora, jak na przykład, nie wiem, budowa kawałku chodnika, czy może renowacji drogi. Czy dobrze to rozumiem?
1: Żeby jasno wytłumaczyć zasady działania tego mechanizmu, polega to na tym, że podmiot publiczny zleca na realizację inwestycji podmiotowi prywatnemu. Płatność za realizację tej inwestycji jest rozłożona oczywiście w latach, czyli to jest troszkę podmiot prywatny nas kredytuje. Znam też rozwiązania, które pozwalają podmiotowi prywatnemu partycypować w korzystaniu z infrastruktury, która powstanie w ramach inwestycji. Jak będzie to wyglądało w przypadku ewentualnej budowy nowego ratusza w tej formule PPP? Dowiemy się pewnie niebawem, bo są zaplanowane spotkania z przedstawicielami ministerstwa, którzy mają objaśnić nam, jaki będzie montaż finansowy, jak będzie wyglądał udział poszczególnych podmiotów, czyli podmiotu publicznego, gminy i podmiotu prywatnego, czyli wykonawcy tej inwestycji w całym tym przedsięwzięciu.
2: Natomiast myśląc o Skawinie, kiedy jesteśmy w przededniu oddania do użytku kompleksu w Wielkich Drogach, zapasem mamy remont hali, bo ten przecież też się odbędzie. Teraz mówimy o możliwości rewitalizacji ratusza, budynków Urzędu Miasta i Gminy, o budowach, które też mają się tutaj dziać. Gdyby się okazało, że ta budowa może się nałożyć z innymi, tak jak na przykład w przypadku hali, czy to może nie wprowadzić za dużo takiego chaosu w działaniu Urzędu Miasta i Gminy, że z jednej strony trzeba będzie zapewnić ludziom miejsce, w którym będą mogli pracować, z drugiej strony nie będzie im można zorganizować niczego, czy w hali, czy w kamenie, z racji braku miejsca. Ogólnie rzecz biorąc, czy nie warto wziąć pod uwagę w rewitalizacji ratusza tego, żeby może przeciągnąć ten pomysł jeszcze w czasie, żeby dograć wszystkie szczegóły i może wystartować z tym dopiero wtedy, kiedy na przykład powstanie hala?
1: Zdecydowanie tak. W przestrzeni do aktywności gminy, instytucji gminnych, organizacji pozarządowych jest niewiele przy tak rozwiniętej sieci stowarzyszeń, fundacji, które działają na terenie naszej gminy i aktywności też Centrum Kultury i Sportu i wydarzeń, które organizują. Natomiast myślę, że tutaj nie powinniśmy się obawiać, bo realizacja inwestycji rozbudowy nowego ratusza potrwa zapewne kilka lat. Samo dogranie szczegółów, ustalenie formuły tego finansowania, wykonanie projektów, ale też później prowadzenie procedury wyboru wykonawcy może oscylować w okolicach 2-3 lat z pewnością, więc myślę, że do tego czasu, jeżeli oczywiście terminowo będą realizowane te inwestycje, które już mają się zacząć i które już są zaplanowane, nie powinny się one nałożyć na siebie.
2: Czy już jesteśmy w stanie podać kwotę, jaką może to kosztować, niezależnie od tego, w jaki sposób podejmą się Państwo realizacji tej inwestycji? No pewnie mówimy o milionach, ale o jak grubych milionach?
0: W skali, jeżeli mówimy o samą kwestię inwestycyjną, czyli przebudowy, remontu, to jest to wydatek inwestycyjny rzędu 20 do 30 milionów.
3: W tym roku zagrają na rzecz Piotra, który walczy z nowotworem. Przed nami 18. edycja brydżowego turnieju o uśmiech Patryka i Piotra w Skawinie.

0: elektrykowi zmagającemu się z mukowiscydozą stały się przyczynkiem do niesienia pomocy dalej, podkreśla organizator turnieju Marcin Kuflowski.
1: Troszkę się zmieniło nam w tym roku. W tym roku zostaliśmy tak naprawdę z szyldem o uśmiech Patryka, ale z racji tego, że osiągnęliśmy, tak to nazwijmy, pełnoletność turniejową, bo to 18. edycja, postanowiliśmy wspólnie też z rodzicami Patryka, który jest już dorosłym facetem, całkiem dobrze funkcjonującym, studentem, biegaczem amatorem, ale ze świetnymi rezultatami, któremu przez te wiele lat pomagaliśmy i to pomagaliśmy, jak wychodzi na to, skutecznie. Postanowiliśmy, że po prostu szyld zostanie, ale pomoc będzie kierowana gdzie indziej. Ja do tej pory raczej wspierałem i starałem się tymi akcjami wspierać przede wszystkim Patryka oczywiście, ale w poprzednich trzech edycjach również inne osoby. Natomiast w tym roku będzie to taka dla mnie akurat wyjątkowa sytuacja, ponieważ ktoś z najbliższej mojej rodziny, czyli kuzyn Piotr, który od blisko 3 lat zmaga się z chorobą nowotworową, no jest tym potrzebującym i to jemu będzie dedykowana tegoroczna edycja, czyli gramy o uśmiech Patryka i Piotra.
2: Pomagacie poprzez granie, kogo zobaczymy na turnieju z brydżystów.
1: Niezależnie od tego, kogo personalnie wskażemy, to możemy śmiało się spodziewać i na turniejach w Skawinie zawodników z wielkimi osiągnięciami, aktualnych reprezentantów Polski w różnych kategoriach wiekowych, medalistów Mistrzostw Świata Europy, ale cała akcja wokół turnieju zorganizowana świadczy też o tym, że grają z nami i pomagają najwięksi, bo mamy między innymi licytacje, w których możliwość jest wylicytowania sobie wspólnego turnieju, wspólnego spędzenia czasu na analizie tego turnieju z zawodnikami najwyższej klasy, czyli z mistrzami świata, jak Wojtek Strzemecki czy Krzysztof Buras. Wojtek Strzemecki to nasz lokalny tutaj Skawiński, przecież wychowanek Brydża. Dwóch fantastycznych również trenerów i świetnych zawodników, Michał Wróbel i Wasil Walczew, którzy również zgodzili się, żeby dać się wylicytować na ten właśnie słuszny cel. No ale generalnie akcja jako taka kręci się wokół turniejów brydżowych. Te w tym roku rozegramy 3. To będzie turniej główny, który jest od 18 lat już, tak jak powiedziałem, rozgrywany jako ogólnopolski turniej par o uśmiech Patryka. Dodatkowo turniej w randze Mistrzostw Małopolski Dzieci, który będzie równocześnie do turnieju głównego rozgrywany i te oba turnieje odbędą się w sobotę, 9 maja. Natomiast 10 maja kontynuujemy tą rozrywkę i pomoc na rzecz Piotra w turnieju rangi otwartych Mistrzostw Małopolski amatorów i debiutantów. To jest zawody dedykowane, powiedzmy, nie tym brydżystom z największego topu, ale takim, którzy właśnie będą mieli szansę i tutaj sięgnąć po jakieś swoje medale, puchary, no i satysfakcję z tego, że pomagamy w słusznym celu, bo myślę, że to tak naprawdę jest istota całej akcji.
2: Nie dość, że impreza charytatywna, to jeszcze można przy okazji zobaczyć w akcji śmietankę Brydża.
1: No tak jest, no staraliśmy się zawsze łączyć ten aspekt sportowy z aspektem charytatywnym. Taką niepisaną tradycją tych naszych turniejów od pierwszej edycji było to, że możliwość wygrania nagród pieniężnych, które zwycięzcy otrzymują i przez poprzednich 17 lat regularnie przekazywali je od razu na ten cel charytatywny, na który zbieraliśmy. No to coś próbujemy jakby w zamian za to dać i to jest przede wszystkim możliwość zagrania właśnie fajnego turnieju, w fajnych warunkach, w fajnej otoczce, z poczęstunkiem, ze słodkościami, z kawą, herbatą, soczkami i tak dalej, żeby ktoś po prostu te kilka godzin, które zdecyduje się spędzić w Skawinie, spędził je miło i miło wspominał całą akcję zorganizowaną wokół turnieju.

0: Memoriał Oja Nowaka czy Skawina Youth Teams International, które też się dzieje od kilku lat.
1: Ja mam z tego ogromną satysfakcję, że możemy dodatkowo promować miasto i gminę Skawina, że możemy promować Centrum Kultury i Sportu, że możemy promować tak naprawdę się jako ośrodek. Ośrodek ważny w skali na pewno kraju, ale i w skali międzynarodowej, gdzie ten bridge no nie jest anonimowy. I co bardzo ważne, i na tym mi zawsze zależało, żeby móc dzielić się tym, co mamy dobrego, móc pokazywać, że to tak naprawdę jest coś więcej niż gra, że brydżyści potrafią pomagać. W tym konkretnym przypadku tutaj mówimy o typowej akcji charytatywnej, gdzie brydż jest tylko i wyłącznie narzędziem do jej przeprowadzenia. Pierwsza edycja była faktycznie dość mocno spontaniczna, bo Patryk był bardzo malutkim chłopcem i zdiagnozowano wtedy u niego tę mukowiscydozę i dlatego te kilkanaście pierwszych edycji były typowo pomocą dla Patryka. I z dużą dumą i satysfakcją możemy powiedzieć wprost, że dołożyliśmy jako brydżyści, jako środowisko swoją cegiełkę do jego leczenia, do tego, w którym miejscu on jest dzisiaj, do tego, że może w miarę normalnie, przynajmniej taki jest osąd z boku, jak się na niego patrzy, funkcjonować w środowisku, funkcjonować w społeczeństwie i że jest to no, po prostu na pierwszy rzut oka zdrowy człowiek. To, że leki i że pewne obowiązki z tego wynikające zostaną z nim do końca życia, że są pewne skutki uboczne, to jest jedno, ale to, że możesz żyć, że możesz dalej funkcjonować i że na pierwszy rzut oka nie odróżniać się od innym, no to jest wartość absolutnie bezcenna i unikatowa. No i cieszę się, że udało nam się to przez ten czas wypracować. Cieszę się, że Skawina może być postrzegana nie tylko jako wylęgarnia talentów brydżowych, ale również jako ośrodek, który zwyczajnie robi coś dobrego i dzieli się tym, co ma dobrego. Uważam, że my się możemy podzielić tym, że mamy renomę i markę fantastycznej kuźni talentów brydżowych i te talenty można tu u nas zobaczyć. Te talenty, że tak powiem, dokładają się do puszki w ramach tej zbiórki, dając dobry przykład i pokazując, że są rzeczy ważniejsze niż tylko sport i osiągnięcia sportowe.
2: I turniej Uśmiech Patryka chyba tylko potwierdza to, że środowisko brydżowe jest jednością, że pomagacie sobie nawzajem i to, że ze sobą czasami rywalizujecie podczas innych zawodów czy mistrzostw, to nie ma znaczenia. Wy tak naprawdę tworzycie jedną wielką brydżową rodzinę.
1: No ja chciałbym tak to widzieć właśnie. To nie jest możliwe, żeby każdy z naszych znajomych brydżystów ze środowiska uczestniczył w takim turnieju w tej konkretnej edycji, bo wiadomo, jednemu nie pasuje termin, dla drugiego barierą będzie odległość i jest szereg innych czynników, które powodują, że to nie jest turniej na 500 par, tylko powiedzmy na 60-70 mówimy o turnieju głównym, ale dlatego go też obudowujemy tym turniejem dla dzieciaków, dla amatorów, żeby każdy znalazł swoje miejsce i chciał w nim zagrać, chciał zobaczyć w nim swój cel i czerpać z niego radość z gry, no i radość z tej możliwości niesienia komuś pomocy. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny, integrujący czynnik i to jest dzień czy dwa dni, tak jak w naszym przypadku, które powodują, że ci, którzy uczestniczą w tym naszym święcie brydżowym, po prostu czują się lepiej. Ja zawsze powiem szczerze, jak kończymy akcję, mimo że dla mnie ona się nie kończy wraz z rozdaniem nagród w ostatnim turnieju, bo dalej gdzieś tam jeszcze pompujemy troszeczkę te zbiórki w internecie, dalej uruchamiamy jeszcze jakieś licytacje, żeby to na bazie tego efektu turniejowego gdzieś się niosło. No jest takie już poczucie nie tylko

0: czy mikroskalę środowiska bridge'owego. Uważam, że to jest coś, co robimy, to jest coś zupełnie super i wyjątkowe.
1: Turniej o uśmiech Patryka i Piotra 9 i 10 maja w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie. Techniki nauki, szybkiego czytania, a przede wszystkim nauka pewności siebie. To wszystko dzieciaki mogą posiąść na zajęciach Akademii Nauki i Fundacji Wyobraź Sobie. Szybko zmieniająca się rzeczywistość, także poprzez technologię, wymaga odpowiedniego przystosowania naszego mózgu do pracy, podkreśla Katarzyna Szybisty i wyjaśnia, czym jest Akademia Nauki.
2: Akademia Nauki, kochani, to są zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, w których troszeczkę uczymy, jak się uczyć, ale robimy to wszystko poprzez po prostu zabawę. To są techniki pamięciowe, to są techniki szybkiego czytania, techniki relaksacyjne, bo aby mózg nam funkcjonował, aby zapamiętał treści, to nie może pracować w tak zwanym trybie gadzim, bo wtedy nie ma zdolności zapamiętywania ani sięgania do pamięci. Czyli na przykład, kiedy dzieci w szkole słyszą magiczne proszę wyjąć karteczki, to często się tak zestresują, że mimo wszystko, że one dzień wcześniej czytały na ten temat, nie mogą sobie niczego przypomnieć.
3: Albo i nie czytały.
2: Pewnie tak, ale nawet mózg pamięta wszystko, co zobaczy, usłyszy, poczuje, tylko musimy wiedzieć, jak sięgnąć do jego pamięci. Jeżeli jesteśmy w stresie, nie mamy takiej zdolności. Wtedy nieraz proste techniki 5-sekundowe, 10-sekundowe, 30 pozwalają nam wyjść z tego trybu, by sięgnąć do całego zasobu naszego mózgu. Więc tego też tutaj uczymy dzieci, ale uczymy je poprzez zabawę. Trenujemy oko, aby dobrze widziało tekst czytany, nie zatrzymywało się, tak zwana fiksacja oka, czyli ułatwiamy to uczenie się, aby nauka nie była koszmarem, tylko przyjemnością, ale my tutaj tak naprawdę przeżywamy przygody, bo programy w Akademii Nauki mamy już od 3 roku życia, czyli przedszkolaczki mają swoje programy, pierwsza klasa ma swój, druga klasa ma trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, aż do pierwszej liceum.
3: Wiemy, że mamy dosyć dużą wiedzę już na temat tego, jak w ogóle pracuje ludzki mózg, no i przede wszystkim mózg dzieci, no bo dawniej to nauczanie w szkołach zupełnie inaczej wyglądało. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, ale mam wrażenie, że jeszcze wiele rzeczy można by było poprawić. No sam wiem z własnego doświadczenia, bo umówmy się, że niedawno tę szkołę kończyłem, jakby nie było. Ale czy państwo uczą tak naprawdę zupełnie czegoś innego, czego jest w szkole? Bo nie przypominam sobie, żeby tam uczyć skojarzeniowej, hasłowej i dopiero kiedy synapsy to wszystko połączą, to wtedy wypluwa mi odpowiednią definicję.
2: Tak, tutaj dużo pracujemy nad różnymi technikami, które wspierają mózg. Także nad koncentracją. Bo koncentracja, jeżeli nie jestem skoncentrowany, to też nie mogę skojarzyć wątków, faktów. Natomiast nieraz proste ćwiczenie nam to ułatwia. Ale na przykład mamy także pracę nad poczuciem własnej wartości. Bo jeżeli wiem, że mogę, że dam radę, to podejmuję próby i faktycznie osiągam sukces. Mózg rozwija się nawet wtedy, jeżeli podejmę próbę, która się nie uda. Bo próbuje, bo myśli, bo kombinuje. W momencie, kiedy nie podejmuję próby, no nic w mózgu ciekawego się nie dzieje. Każda próba powoduje to, że tworzą się nowe połączenia neuronowe i stajemy się mądrzejsi, więcej rzeczy rozumiemy, potrafimy przyspieszyć pracę naszego mózgu. Ale, tak jak wspomniałam już wcześniej, tutaj dzieciaki, to nie jest tak, że przychodzą i się uczą, siedzą nad książkami. Broń Boże, my tak naprawdę się bawimy. Każdy program dla każdej grupy wiekowej jest historią. To jest jakaś przygoda, gdzie dzieci lądują na jakiejś wyspie, znajdują jakieś skrzynie albo jakieś wiadomości, co zajęcia są jakby w innym miejscu. To wszystko jest w formie jakby takiej gry, zabawy. Nieraz chyba nie są do końca świadome tego, że się uczą. W tym właśnie momencie zawsze odnajdują jakiś list, w którym kryje się zagadka. Muszą wykonać samodzielnie eksperyment albo zobaczyć, jak trener wykonuje ten eksperyment, bo takie poważniejsze tutaj z takimi już chemicznymi składnikami, to wiadomo, że tylko osoba dorosła, ale nieraz są takie eksperymenty, które mogą samodzielnie wykonać nasi podopieczni. Pobudzamy ciekawość, chęć zdobywania wiedzy, wszystko poprzez zabawę, ale przede wszystkim dbamy o to, aby to poczucie własnej wartości też nam wzrastało, aby dzieci też z tą sferą emocjonalną czuły się dobrze, bo wtedy i te sytuacje szkolne i uczenia się w domu czy w szkole poprawiają nam się.
3: Czyli czy można to podsumować takim stwierdzeniem, że trochę tutaj państwo w Akademii Nauki prowadzicie coaching mentalny dla dzieci?
2: Myślę, że tak, że troszeczkę możemy tak to nazwać. To jest naprawdę świetny projekt, świetne zajęcia, które ułatwiają naprawdę pracę dzieciakom. Ja mogę podać tylko taki przykład, że na przykład w zeszłym roku mieliśmy grupę pierwszoklasistów. Przyszły dzieciaczki nieczytające, a prawie wszystkie skończyły zajęcia czytając powyżej 100 słów na minutę. To w tym wieku jest naprawdę fajnym wynikiem. I co lepsze, to dzieciaki prosiły,

0: żebyśmy zrobili kolejny sprawdzian czytania, czy pomiar czytania, czy na przykład jeszcze mamy takie zajęcia, gdzie sumujemy oczka w kościach takich do gry, ale dzieci je widzą dosłownie przez ułamek sekundy. I tutaj nawet te maluchy dochodziły do wyniku, że sumowały 6 kostek jednocześnie. I co lepiej, same chciały to robić, więc to w tym wszystkim jest najfajniejsze. Oczywiście zdobywamy różne punkty, naklejki, kosmokredyty i tym podobne rzeczy. Zajęcia naprawdę sprawiają dużo frajdy i dzieciakom, ale także chyba i nam, trenerom.
1: Są wzrokowcy, są słuchowcy. Czy to faktycznie ma znaczenie, czy to jest tylko mrzonka?
0: To ma znaczenie. To ma znaczenie i tego wszystkiego dowiadujemy się na zajęciach. Ja też nie mogę zdradzać tych wszystkich tajników naszych, ale powiem tak, że zajęcia szczególnie dla młodzieży te 8 klasy, 7 czy nawet pierwsza klasa liceum, to tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ oni mają dużo zajęć także z psychologii, aby właśnie zrozumieli pracę swojego mózgu typu. Dlaczego łatwiej mi się zapamiętuje, kiedy coś mam w ręce, czymś pstrykam, coś naciskam? Dlaczego ktoś lepiej zapamiętuje, kiedy chodzi? Ja sama jestem taką osobą, ilekroć rozmawiam przez telefon w ważniejszych tematach, to muszę krążyć. Więc koleżanki tutaj w pracy śmieją się ze mnie, że jak mam jakieś ważniejsze tematy, to ja zawsze chodzę, bo wtedy mój mózg lepiej pracuje, lepiej koncentruje się, kojarzy, kreatywność jakby moja przyspiesza w tym momencie. I wiele osób tak ma, więc my pokazujemy tym młodym to, że on potrzebuje ruszać nogą, to nie znaczy, że z nim jest coś nie tak, tylko widocznie jego mózg tego potrzebuje. Mamy różne aspekty, w których pracujemy. Jednym pomaga, jedni bardziej słuchają, inni bardziej potrzebują się ruszać, żeby zapamiętywać. To jest fajny przykład. Kiedyś usłyszałam, gdyby do sali wszedł nauczyciel, rozdał dzieciom różne instrumenty. Flety, gitary, skrzypce, bębenki i nagle powiedział, proszę uderzyć w struny. No to ten, kto dostał bębenek, nie dał rady, by tego zrobić. Ale to nie znaczy, że on tego nie potrafi, on po prostu ma inny instrument. I myślę, że to jest taka wiążąca rzecz i bardzo, bardzo ważna. Poczucie tej właśnie wartości, zrozumienie pracy naszego mózgu. O, młode osoby, no, nastolatkowie, często budzą się rano i są bardzo zmęczeni, a przespali całą noc. Często to zależy od hormonów ich mózgu. Oni też to muszą zrozumieć, że to nie jest z nimi coś nie tak, tylko muszą inaczej zacząć funkcjonować, bo zmieniają się hormony w ich organizmie, zmieniają swoje proporcje i to się po prostu u nich wszystko zmienia. I to nie znaczy, że z nimi jest coś nie tak, to jest naturalne, natomiast muszą się nauczyć z tym funkcjonować inaczej.
2: W tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Kiedyś było oddzielnym miastem, nieco ponad 100 lat temu połączyło się z Krakowem, a dziś jest jedną z najbardziej znanych dzielnic. Chodzi o Podgórze, obszar pełen legendarnych opowieści, przemysłowych odkryć, ale i miejsce dotknięte przez wojnę. Historię tego dawnego miasta poznacie w muzeum przy ulicy Limanowskiego. Z eskowym mikrofonem nasza reporterka zajrzała na stałą wystawę zatytułowaną Miasto pod kopcem Kraka.
2: Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, edukator. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że to nie jest tak, że Podgórze w pewnym momencie nagle się pojawiło. Chociażby dlatego, że najstarszy zabytkowy obiekt, jaki znajduje się na terenie całego Krakowa, znajduje się właśnie w Podgórzu. Jest to tak zwany kopiec Krakusa, który pochodzi z czasów pogańskich, takich tuż przedchrześcijańskich. I chociaż legenda wiąże go bezpośrednio z założycielem Krakowa, to jednak sam kopiec znalazł się po drugiej stronie Wisły. Natomiast to Podgórze, które najbardziej kojarzymy, czyli to, które kiedyś było miastem, pojawia się w wyniku pierwszego rozbioru Polski, kiedy Austria zajmuje część Rzeczpospolitej aż po dzisiejszą Wisłę. No i trochę z konieczności musi tutaj powstać jakieś miasto, początkowo planowane w innym miejscu, o innym kształcie, a ostatecznie wyrosłe z takiego istniejącego już przedmościa kazimierskiego i w 1784 roku cesarz austriacki Józef II wynosi Podgórze do rangi królewskiego wolnego miasta.
3: To faktycznie funkcjonowało jako osobne miasto? Podgórze miało jakieś swoje urzędy, swoje instytucje? Jak to funkcjonowanie historycznie wyglądało?
4: Oczywiście, że tak. Podgórze było jak najbardziej osobnym miastem, wolnym królewskim miastem Podgórze.
5: Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza.
4: Cesarz Józef II Habsburg, nadając miastu prawa, obowiązki, przywileje, pozostawił je, jak mówi dokument, przy obecnym nazwisku, czyli fakt jest taki, że Podgórze nazywało się już wcześniej Podgórzem. Mówimy o tym, że nazywało się Submonte od XV wieku, czyli miasto pod górą, czyli miasto tuż obok kamieniołomów Wapienia, które nazywane były górami, stąd mamy górników. Nie dlatego, że pracują na górach, ale obok gór, czyli obok kopalni. Tutaj akurat obok kamieniołomów. Miasto miało oczywiście osobne urzędy. Cesarz Józef II Habsburg w tym swoim uniwersale, w tym dokumencie obiecał Podgórzu i magistrat, i szkołę, kościół. I oczywiście dotrzymał słowa, trwało to trochę. Nawet Podgórze otrzymało herb, na który się nie zgodziło. Tutaj w muzeum pokazujemy ten pierwszy herb Podgórza, bo to jest w ogóle miasto, które na wiele rzeczy się nie zgadzało, albo na wiele rzeczy się zgadzało, albo wiele rzeczy robiło po swojemu. Dlatego miało nie tylko jeden, ale dwa herby, dwa albo nawet trzy rynki, dwa albo nawet trzy magistraty i bardzo wiele szkół i bardzo wiele różnych innych rzeczy w podwójnej albo większej liczbie. Funkcjonowało sobie całkiem sprawnie aż do 1915 roku. Nie chciało połączenia z Krakowem, ale Kraków bardzo chciał połączyć się z Podgórzem jako z takim miastem, które osiągnęło sukces gospodarczy i które wzmocniłoby Kraków, a również całą Polskę przyszłą w tej walce o odzyskanie niepodległości. Proszono Podgórze o to, Podgórze uległo, to była bardzo długa historia, trwająca ponad dekadę takich rozmów, negocjacji, zrywanych, ponawianych. W 1915 roku zakończyła się ta osobna miejscowość Podgórza.
3: Zacznijmy ten nasz spacer po wystawie, bo faktycznie ten 1915 rok był takim przełomem, Kraków łączy się z Podgórzem, no ale wasza wystawa opowiada tak naprawdę historię jeszcze wcześniejszą, tak? Od samego początku, aż przez to połączenie. Myślę, że też do współczesności.
4: Chcieliśmy zbudować wystawę tak, aby każdemu, kto tutaj do nas przyjdzie, kto nie zna Podgórza, albo kto je zna, ale chciałby pogłębić swoją wiedzę, aby każdy był usatysfakcjonowany. W związku z tym podzieliliśmy ją na kilka takich części, które łączą się z jakimiś okresami w życiu tego miasta. I zaczynamy od takiego właściwie najdawniejszych czasów, czyli cofamy się, zaczynamy od linii czasu, która wyznacza nam punkt początkowy, a jest to dla nas 2018 rok, czyli otwarcie Muzeum Podgórza. Trochę zrobiliśmy takiego psikusa, zaczynamy od niejakiego końca, a tak naprawdę naszego początku i cofamy się aż do tych czasów związanych z budową, z sypaniem kopca właściwie, bo kopiec Kraka jest najstarszą budowlą wzniesioną ręką ludzką na terenie Krakowa. Jest związany z mitem założycielskim Krakowa, mityczny mityczna mogiła mitycznego księcia Kraka usypana w VII wieku rozpalała wyobraźnię wszystkich krakowian aż do lat XX wieku, kiedy to rozkopano i się wszyscy rozczarowali, bo księcia Kraka nie było. My tu zadajemy pytanie naszym młodym zwiedzającym, no był czy nie był, jak go wykopano, jak kopano, jak rozkopano kopiec, no był książę Krak czy nie? To wszyscy mówią, no był, no tak, nie był, no tak, dlaczego nie był, dlaczego był? I okazuje się, dlaczego go tam nie było i co to oznaczało i o tym się Państwo dowiecie, jak przyjdziecie do nas. Zapraszamy serdecznie. Natomiast oczywiście w tej części najstarszej opowiadamy o tym, że Kraków był budowany z wapienia, który był wydobywany tutaj w Podgórzu. Krzemień, który był używany do pistoletów skałkowych, też tutaj był wydobywany. Tutaj było dno Morza Jurajskiego. Opowiadamy o legendach, o księciu Kraku, o panu Twardowskim, o księżniczce ze wzgórza Lasoty, która jest bardzo tajemnicza i wiąże się z nią niezwykły przedmiot, bardzo mroczny, tajemniczy i taki przerażający, kłódka z pochówku wampirycznego. Dowiecie się Państwo, jak przyjdziecie do nas na wystawę.
3: I no w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, prawda?
4: O tym ziarnku tutaj mówimy i ta kłódka jest takim, powiedziałabym, dość dużym ziarnem.
3: Stoimy przy zdjęciach kościółka świętego Benedykta. Gdzie on się znajdował? Co to takiego było?
2: Znajduje się do dziś dnia na wzgórzu nad Podgórzem. To jest najstarszy budynek, jaki znajduje się na terenie Podgórza. Pochodzi prawdopodobnie z XI wieku, jego najstarsza część. Ta forma, którą widzimy dzisiaj, to już jest jego forma gotycka, XIV-wieczna. Natomiast najprawdopodobniej pojawił się on trochę w kontrze do kopca Kraka i do rękawki pogańskiej, która się na nim odbywała, ponieważ rękawka odpowiada czemuś, co nazywamy dziadami wiosennymi, a święto świętego Benedykta przypadało na 21 marca, w związku z czym mniej więcej na podobny okres i po prostu, żeby tą ludność, która no, coś w tym okresie potrzebowała ze sobą zrobić, na to, żeby ich odciągnąć od tych wierzeń pogańskich, Kościół starał się zastąpić to swoją tradycją i z tym prawdopodobnie wiąże się powstanie właśnie kościółka świętego Benedykta, który zresztą bardzo długo miał tutaj dla tego rejonu pełnił ważną

0: pole. Zresztą w początkach miasta Podgórze, już w końcu XVIII wieku, kiedy jeszcze nie było podgórskiej parafii, to tutaj odbywały się nabożeństwa, jak również wiemy, że na tym cmentarzyku, który był dookoła kościółka świętego Benedykta, pod koniec XVIII wieku również byli chowani pierwsi mieszkańcy Podgórza.
1: Anna Warzecha, Muzeum Podgórza.
2: Tutaj warto dodać, że w ogóle w pierwszej sali opowiadamy zarówno te początki Podgórza i tego materiału, z którego Podgórze jest zbudowane, jak i początki legendarne, i stąd pojawia nam się i kopiec, stąd pojawia się legenda o księżniczce czy o panu Twardowskim. No i też tutaj się biorą początki tej najbardziej chyba znanej w Krakowie podgórskiej

0: również byli chowani pierwsi mieszkańcy Podgórza.
1: Anna Warzecha, Muzeum Podgórza.
2: Tutaj warto dodać, że w ogóle w pierwszej sali opowiadamy zarówno te początki Podgórza i tego materiału, z którego Podgórze jest zbudowane, jak i początki legendarne, i stąd pojawia nam się i kopiec, stąd pojawia się legenda o księżniczce czy o panu Twardowskim. No i też tutaj się biorą początki tej najbardziej chyba znanej w Krakowie podgórskiej

kawału, z którego podgórze jest zbudowane, jak i początki legendarne, i stąd pojawia nam się i kopiec, stąd pojawia się legenda o księżniczce czy o panu Twardowskim. No i też tutaj się biorą początki tej najbardziej chyba znanej w Krakowie podgórskiej

0: Akwa oznaczającego trumnę mogiłę grób. No i tutaj mamy trochę takie nawiązanie do tego domniemanego pochówku króla Kraka. Niemniej jednak rękawka była świętowana zawsze w okresie wielkanocnym. Początkowo faktycznie dzielono się tutaj jedzeniem czy monetami, stąd w kopcu Kraka w czasie wykopalisk odnaleziono dużą ilość monet. Natomiast później przerodziło się to w formę festynu już w okresie międzywojennym i dzisiaj kultywowana jest rękawka w drugi dzień po Wielkanocy. Można przyjść na festyn, zobaczyć walki rycerskie, jakieś koncerty, kupić sobie różne takie średniowieczne akcesoria, więc to jest też fenomen pewien nasz podgórski, że tradycja przez kilkaset lat jest kultywowana praktycznie niezmiennie. No i oczywiście pan Twardowski, nie możemy o nim zapomnieć, ponieważ no troszeczkę tutaj mamy, jesteśmy w kontrze do Krakowa i kłócimy się, czyj jest pan Twardowski. Postać, którego prawdziwości nie udowodnimy nigdy, ale prawdopodobnie ktoś taki musiał istnieć. Jest wspominany w dokumentach Zamku Królewskiego na Wawelu. W Akademii Krakowskiej prawdopodobnie studiował. Alchemik, no mag być może. Człowiek poszukujący prawdy, wiedzy. No i ponieważ w Krakowie nie można było nauczać alchemii i właśnie tych sztuk magicznych, więc tradycja mówi, że swoją pracownię miał na podgórskich Krzemionkach na terenie dzisiejszego Parku Bednarskiego i tam część tego parku do dzisiaj nazywa się Szkołą Twardowskiego. Miał tutaj mieć szkołę magii, więc proszę Państwa, w Podgórzu była prawdziwa szkoła magii i alchemii. Twardowski mógł obserwacje swoje astronomiczne prowadzić na kopcu Kraka, bo i takie są elementy podania. Ponoć to właśnie tutaj wezwał diabła, stąd został, niektórzy mówią, również porwany do piekła. Nie wszystkie legendy mówią o karczmie Rzym, niektóre właśnie wiążą to wydarzenie z Podgórzem. Także to jest też taka postać dość dla nas istotna.
1: Przejdźmy dalej do kolejnych spotkań z historią, a tych pewnie jeszcze tutaj trochę mamy.
2: Takim skokiem, dość dużym susem nawet powiedziałabym, przenosimy się w okres pierwszego rozbioru Polski, bo tak naprawdę historia miasta Podgórza wiąże się z bardzo trudnymi wydarzeniami w historii Polski, bezpośrednio z pierwszym rozbiorem. Pod naszymi stopami znajduje się taka dość duża mapa Galicji, czyli tej nowej dzielnicy, właściwie nowego obszaru, który zyskali Habsburgowie, którego nie chcieli, a który otrzymali w wyniku tych procesów historycznych związanych też właśnie z pierwszym rozbiorem. To jest początek historii Podgórza. Wchodzimy po takim bardzo dziwnym rodzaju nawierzchni, który ma imitować ten pierwszy moment, te pierwsze lata, pierwsze dziesięciolecia istnienia miasta, czyli po prostu niewybrukowane ulice. Wszystkie linie, które tutaj widzimy, pokazują nam, skąd przybywają do nas przybysze. Wita nas kufer, który rzeczywiście jest kufrem rodziny podgórskiej, która przybyła tutaj akurat ze Stanów Zjednoczonych i wita nas wielki napis, skąd przybywasz, bo każdy, kto tutaj przybywa, jest potencjalnym podgórzaninem. Tak każdego traktujemy, dlatego witamy go takim napisem, bo jesteśmy ciekawi, skąd do nas przybył. W tej części też możemy zobaczyć pierwszy herb miasta Podgórza.
0: To było miasto

0: bo mamy sporo dokumentów, jakieś pieczęci, no i wspomnieliśmy o herbie.
1: Tak, znaczy mamy tutaj dwa dokumenty nadania herbu. Tutaj już mówiliśmy o tym, że Podgórze się nie zgodziło na pierwszy herb i możemy zobaczyć, jak ten herb wyglądał. I faktycznie nie miał wiele wspólnego z tym, jak sobie wyobrażam to nowe miasto. On jest taki bardzo klasyczny, przypominający nieco Kraków, krakowski herb, i to miało być tym zarzutem przeciwko temu znakowi graficznemu. No, jest to po prostu jakiś tam średniowieczny fragment murów z basztami. Legenda miejska mówi, że Podgórzanie się na ten herb nie zgodzili. W związku z tym Franciszek I w 1808 roku wydał drugi dokument i nadał kolejny herb miastu Podgórze. No i tutaj już nie było co zrobić, trzeba było go przyjąć, chociaż przez dziesiątki lat wokół tego herbu rosły bardzo liczne kontrowersje. Widzimy na nim nagiego mężczyznę, który siedzi nad brzegiem rzeki z dwoma słupami. No i w tle jest panorama miasta Podgórza z kopcem, oczywiście z kościołkiem świętego Benedykta. Dopiero ostatnio badacze odkryli, że tym nagim mężczyzną jest Herkules. I tutaj nawiązywali Habsburgowie do tego mitu herkuliańskiego, do którego bardzo często się odnosili. No ale nie zmienia to faktu, że postać nagiego mężczyzny budziła konsternację, ponieważ musiała być na wszystkich miejskich budynkach na pieczęciach. No więc pojawiał się pewien zgrzyt. Co ciekawe, ponieważ nie wiedziano, kim jest ten mężczyzna, to na różnych wariantach herbu on ma różne rzeczy w rękach. Normalnie powinien trzymać taki kij pielgrzymi, podróżniczy, a miewa wiosło, miewa jakiś pastorał, więc tutaj bardzo różne wersje tego herbu się pojawiają.
2: Mamy drugą połowę XIX wieku i siłą rzeczy dochodzi do rewolucji przemysłowej. W kraju Habsburgów był to problem, ponieważ generalnie rzecz biorąc tych dużych imperiów na terenie Europy, to austriackie było najbardziej zacofane. I tu mieliśmy zdecydowanie najsłabszy przemysł, a że Galicja była tą najbiedniejszą częścią Austro-Węgier, no to tutaj ta sytuacja też nie wyglądała zbyt dobrze. I właśnie takim wyjątkiem na tym tle jest Podgórze, które z jednej strony oczywiście znajdowało się w świetnym miejscu, ponieważ można było tutaj wydobywać kamień wapienny, co działo się już od średniowiecza. Z tym jest związane największe tego typu przedsiębiorstwo na terenie dzisiejszego Krakowa, czyli tak zwany Liban, a w rzeczywistości kamieniołom Józefa Libana i Maksymiliana Ehrenpreisa, ale też wapienniki, które należały do miasta. Nie wszyscy wiedzą, że na przykład dzisiejszy park imienia Wojciecha Bednarskiego znajduje się w dawnym kamieniołomie, bo tych łomów, jak się wówczas mówiło, było tutaj bardzo dużo. Drugim takim surowcem, z którego bardzo chętnie korzystano, była glina, której tutaj było w okolicy bardzo dużo, w związku z czym po tej stronie Wisły powstawało bardzo dużo cegielni i wytwórni dachówek oraz kaflarni, i najlepszym tego przykładem jest fabryka rodziny Baruchów, która sama co prawda mieściła się w Łagiewnikach, już koło Podgórza, ale Baruchowie to była jak najbardziej podgórska rodzina. Natomiast obok tego mieliśmy na przykład dużo fabryk, które zajmowały się produkcją metalową, i to zarówno wyrobami platerowymi, jak mamy tutaj w gablocie, jak i na przykład odlewami budowlanymi. Pierwsza w rejonie Krakowa fabryka gwoździ mieściła się na podgórskim Zabłociu, ale żeby nie było wszystko, żeby się wszystko nie kręciło dookoła budowlanki, to mieliśmy tutaj również bardzo liczne fabryki czekolady.
1: Podgórze było pierwsze w wielu rzeczach, chociażby w kwestii prądu elektrycznego, bo przecież pierwsze elektrownie na terenie Krakowa to też jest Podgórze, 1900 rok, zapłonęły pierwsze latarnie elektryczne na rynku podgórskim.
3: Pokazujemy urocze też drobiazgi, jakimi są karneciki balowe. Podgórze nie miało teatru, miał za to budynek Sokoła, w którym odbywały się bale charytatywne, różnego rodzaju imprezy kulturalne, było takie właściwie centrum kultury dla Podgórza, i w tym właśnie Sokole odbywały się m.in. bale na rzecz albo ochronki, albo na rzecz gimnazjum. Zazwyczaj to były bale charytatywne, ale z jakimś takim biglem, czyli z tematem. Albo był to bal na rzecz ochronki, czyli panie przybywające na bal miały karneciki w kształcie takiego biretu, albo teczuszki gimnazjalisty. Tych imprez, tych wydarzeń było bardzo wiele. W tej naszej małej gablotce, którą tutaj pokazujemy, są bale z różnych miejsc w Krakowie i w Podgórzu również. Zawsze wszyscy młodzi ludzie są niezwykle zaskoczeni, na czym polegał taki bal z karnecikami, bo

0: Do każdego karnetu mamy dołączony miniaturowy ołóweczek, na którym pani zapisywała sobie, że o 17 tańczy, nie wiem, kadryla albo poloneza z którymś panem. Nie można było tak po prostu przyjść i poprosić kogoś do tańca. Trzeba było się zapisać w kolejce. Natomiast no, chwalimy się też niezwykłymi postaciami, które budowały to miasto. I tymi znanymi, ale również i mniej znanymi, ale znanymi w Podgórzu wcześniej. O tej dojrzałości takiej społecznej Podgórza świadczy to, że w Podgórzu mamy pierwszą kobietę, która nosi tytuł honorowej obywatelki miasta. Taki tytuł otrzymała Agnieszka Jałbrzykowska. To była kobieta, która przez 50 lat prowadziła pensję dla panien. I taki tytuł kobieta w Krakowie otrzymała dopiero 104 lata później i była to Margaret Thatcher.
1: Michalina Mosoczowa, postać bardzo ciekawa, również nauczycielka z wykształcenia, ale też pisarka. Ona pisała książki dla młodzieży, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Natomiast my pokazujemy chyba najciekawszą jej publikację, czyli Za 1000 lat. I to jest książka fantastyczna, jeden z pierwszych w ogóle polskich książek fantastycznych, która opowiada o tym, jak Kraków będzie wyglądał za 1000 lat. I tam snuje różne fantastyczne wizje. Niektóre się sprawdziły, jak chociażby wideofony czy rozmowy wideo. Natomiast Kraków w jej wizji jest bardzo pięknym, bardzo czystym miastem, a wszyscy żyją zdrowo, więc na to jeszcze wciąż czekamy.
0: Przedstawiamy też naszego ulubieńca, czyli Wojciecha Bednarskiego, twórcę parku, jednego z najpiękniej położonych parków w Krakowie. Nauczyciela, społecznika, ekologa, dzisiaj powiedzielibyśmy takiego partyzanta ogrodowego. Natomiast obok Wojciecha Bednarskiego to postać, która krakowianom, znaczy nazwisko tej postaci, jest znane niemal wszystkim, bo większość krakowian ruchliwe rondo Matecznego przymierza każdego dnia. I to jest Antoni Mateczny, człowiek, który przyjechał tutaj do Podgórza, aby budować kolej, aby budować twierdzę Kraków. Za zarobione pieniądze zakupił parcelę, poszukiwał wody. Nagle z tych poszukiwań okazało się, że wytrysnęła woda o bardzo specyficznym siarkowym zapachu. Woda lecznicza, jak się okazało, po przeprowadzeniu badań, więc tak przedsiębiorczy człowiek buduje zakład kąpielowy, do którego uczęszczają podgórzanie, krakowianie od maja do października. Wyposaża je znakomicie. Ten zakład kąpielowy działa niemal nieprzerwanie, niemal do II wojny światowej. Później te losy są tego miejsca bardzo trudne, na tyle trudne, że wielu krakowian dziś Mateczny kojarzy tylko z rondem, a nie z postacią Antoniego Matecznego, znakomitego podgórzanina.
2: W tej sali bardzo ważnym tematem jest samo połączenie Podgórza i Krakowa. Tak jak mówiliśmy, przez dekadę Kraków zabiegał o Podgórze. Podgórze nie chciało się zgodzić na to połączenie z bardzo wielu względów ekonomicznych, społecznych. Miasta ze sobą rywalizowały. Podgórze obawiało się, że cały ten impet gospodarczy,

że nie chciało się zgodzić na to połączenie z bardzo wielu względów ekonomicznych, społecznych. Miasta ze sobą rywalizowały, Podgórze obawiało się, że cały ten impet gospodarczy,

spełniło pewną obietnicę poczynioną podczas tego połączenia, bo wtedy Franciszek Maryjewski, ostatni burmistrz Podgórza, powiedział bardzo ważne słowa, że ma nadzieję, że ta Wisła, która dotąd dzieliła oba miasta, połączy je w, daj Boże, nowej, niepodległej ojczyźnie. I rzeczywiście się tak stało, bo to właśnie z Podgórza w 1918 roku pod dowództwem Antoniego Stawarza rozpoczęła się akcja wyzwalania Krakowa z rąk zaborców. Nasz budynek brał w tej akcji udział. To wszystko zaczęło się tutaj w Podgórzu. Jest to niezwykle barwna opowieść, którą tutaj prezentujemy. Nieznana, a szkoda, powinna być znana, bo to jest temat na niezły hollywoodzki film. To, co się wtedy stało, jak to się stało, że bez jednego wystrzału, bez jednego aktu przemocy Kraków o godzinie 12 31 października był wolny. Dużo wcześniej niż Warszawa i dzisiaj, dużo wcześniej niż dzisiaj obchodzimy Święto Niepodległości, czyli 11 listopada. I dochodzimy tą naszą historią do bardzo trudnego momentu, czyli do II wojny światowej. To jest taki moment, w którym zawsze bierzemy głęboki oddech przed oprowadzaniem, bo Podgórze zostało doświadczone podczas II wojny światowej wyjątkowo. Przez istnienie getta, przez istnienie obozu Płaszów, przez istnienie obozu karnego służby budowlanej, Baudinstu, przez istnienie obozu dla jeńców radzieckich i przez istnienie więzienia, o którym dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, a mianowicie wtedy, kiedy organizowaliśmy tak naprawdę muzeum w tym budynku. To jest też taki moment, w którym tak mówimy, że właściwie Podgórze zakończyło genetycznie swoje istnienie, bo administracyjnie wtedy, w tym 1915 roku, przestało być miastem. Natomiast w momencie, kiedy Niemcy postanowili na terenie Podgórza założyć getto, musieli wysiedlić dużą część Podgórzan. Zostali tutaj zamknięci Żydzi, także podgórscy. W momencie, kiedy zostali wymordowani, ci ludzie, którzy przedtem zostali wypędzeni, właściwie tutaj nie wrócili. Została taka wyrwa genetyczna. To miasto zostało tak zniszczone, naznaczone, napiętnowane istnieniem tych wszystkich straszliwych miejsc kaźni, od obozu przez getto po Baudinst. Mamy taką przestrzeń niezwykle plastyczną, która o tym opowiada. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak opowiedzieć o tej traumie. Jest to taka ciemna przestrzeń oddzielona od nas kurtyną splątanej liny, którą można związać ręce, ale można też ratować ludzkie życie. I te małe kubiki, które tutaj widać oświetlone, prezentują po jednym artefakcie, który reprezentuje historię, o której mówimy. Te wszystkie historie, które opowiedzieliśmy Państwu, jak w soczewce, skupiają się w życiorysie jednej bardzo znanej krakowsko-podgórskiej rodziny. I w momencie, kiedy

0: Muzeum Podgórza zwiedzicie w środę w godzinach od 11 do 19 oraz od czwartku do niedzieli od 10 do 17. Rozmawiała Ula Bieniania-Syczyńska. Z rodzynkami czy bez? Rozwiewamy spór o sernik. W tradycyjnym krakowskim wydaniu to ciasto jest puszyste, ma kruchy spód i sporą ilość bakalii. Nasza reporterka dopytywała o pochodzenie sernika i jego historyczną recepturę.
1: Polacy myślę, że kłócą się w kuchni o dwie rzeczy. O majonez i o sernik. Myślę, że możemy ten spór już rozstrzygnąć. Czy krakowski, tradycyjny krakowski sernik to ciasto z rodzynkami czy bez rodzynek?
2: Szanowni Państwo, Pani redaktor, oczywiście ten spór jest odwieczny. Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ale tych sporów wokół sernika krakowskiego jest oczywiście więcej, bo drugi spór, który sernik jest pierwszy, krakowski czy wiedeński. Ale wracając jakby do pytania Pani redaktor, to przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli mam na myśli tradycyjny sernik krakowski, no to musi być dużo bakalii. Ale tam, gdzie bakalie, to i tam i rodzynki. Tak więc ja w tym sporze staję po stronie tej ilości, że ten sernik, kiedy go podniesiemy, on ma być ciężki. Od tej dużej ilości kruchego ciasta oraz bakalii.
1: No i po stronie tradycji, no bo za tym wszystkim idzie tradycja robienia tego sernika. Czym charakteryzuje się sernik krakowski?
2: Oczywiście, że tradycja. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać o dziedzictwie kulinarnym Krakowa, bo to jest ważny temat dla mnie, ale nie tylko myślę, że dla mnie, ale także i dla miasta, które bardzo tutaj odważnie właśnie patrzy w kierunku kulinariów i co mnie bardzo cieszy jako historyka właśnie związanego z jedzeniem. Natomiast tutaj muszę odwołać się do niestety już nieżyjącego wielkiego mistrza cukiernictwa, troszkę zapominanego już, Stefana Przemidowskiego, który w swojej znakomitej książce, ale także miałem przyjemność wielokrotnie z panem Stefanem Przemidowskim rozmawiać, to opowiedział mi właśnie, jak ten krakowski tradycyjny sernik powinien być zrobiony, jaka jest różnica między tym tradycyjnym krakowskim a wiedeńskim. To ten tradycyjny krakowski oczywiście musi mieć kruchy spód, musi być wykonany z 8 jajek, musi być duża ilość bakalii i koniecznie, jeżeli on ma być krakowski z tą tradycją, z tym naszym dziedzictwem, naszej kuchni krakowskiej, on musi mieć tą kratkę. A mistrz Stefan tłumaczył to tak, że no myśmy byli pod zaborami w dawnych czasach, stąd właśnie na pamiątkę tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, to ten sernik właśnie w odróżnieniu od wiedeńskiego powinien mieć tą tradycyjną kratkę, te właśnie bałeczki z ciasta kruchego na górze.
1: W ogóle skąd to ciasto się wzięło? Bo tutaj dużo pada od pana słowa Wiedeń, tak, więc...
2: Oczywiście tak, jest spór, właśnie to jest ten kolejny spór odwieczny. Świetny znawca Krakowa, pan Mieczysław Czuma, ma swoją teorię i uważa, że tutaj ten sernik wiedeński był drugi, pierwszy był krakowski. Natomiast ja patrzę na to troszkę bardzo podobnie, ale staram się szukać gdzieś tych informacji źródłowych i nie potrafimy niestety udowodnić, kto był pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków w kontekście tego sernika. Wiem oczywiście, jakie są różnice. Ten wiedeński oczywiście jest bez tego spodu kruchego. No i trzeba pamiętać, że ta kuchnia krakowska była kuchnią jednak nie aż tak wykwintną, nie aż tak bogatą, jednak czasy zaboru. I w przypadku wiedeńskiego, tego tradycyjnego, dajemy tutaj 16 jajek. W przypadku właśnie wspomnianego krakowskiego jest 8. I jeżeli popatrzymy też w kontekście historycznym i zobaczymy tutaj najstarsze książki kucharskie związane z Krakowem, choćby nawet Marii Gruszeckiej, to niestety nie znajdziemy sformułowania sernik krakowski. Znajdziemy placek właśnie z serem, właśnie z tym, i który będzie nam przypominał ten sernik krakowski, natomiast nie będzie tego właśnie tej konkretnej nazwy. Także tego sporu jako historyk nie potrafię tutaj rozstrzygnąć, kto pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków. Natomiast oba serniki są równie pyszne, natomiast no ja jako mieszkaniec Krakowa i jako patriota lokalny, kulinarny, oczywiście wybiorę zawsze sernik krakowski.
1: A czy

0: że tutaj i w przypadku innych specjałów kuchni krakowskiej ser to podstawa. To, co się pojawia później, oczywiście, no i sztuka tutaj w kontekście czy cukierniczki, czy cukiernika, który będzie to ciasto wykonywał, natomiast ser to podstawa.
1: Jakbyśmy chcieli zrobić taki sernik, to oczywiście dobry ser, 8 jajek i co jeszcze?
0: No i oczywiście mnóstwo bakalii i jak najwięcej serca, no bo bez serca, bez tutaj dobrych chęci to nic nam nie wyjdzie. Także to jest kosztowne ciasto, pracochłonne, natomiast później oddaje dla autorki, autora tego wypieku, ale także i dla gości, którzy myślę, że będą się zajadali. Tak więc trzeba do tego podchodzić jak najbardziej sercem.
1: A czy my gdzieś w Krakowie spróbujemy takiego tradycyjnego sernika? Bo sernik sernikowi nierówny i każdy pewnie ma swoją recepturę.
0: Oczywiście, że tak, no ale tutaj jeżeli zacząłbym wymieniać pewne cukiernie, to miałbym duży problem. No naraziłbym się na złość do niektórych moich kolegów czy koleżanek z branży cukierniczej. Oczywiście tutaj mam swoje ulubione cukiernie i swoje ulubione serniki. Na całe szczęście dla mnie Kraków w kontekście kuchni krakowskiej i dziedzictwa kulinarnego jest słodkim Krakowem. I na całe szczęście wśród właśnie tutaj mistrzów cechowych skupionych w cechu rzemiosł spożywczych czy w Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych są właśnie i i panie i panowie, którzy kultywują te tradycje i mamy to szczęście jako mieszkańcy Krakowa, ale także i turyści mają to szczęście, że mogą, udając się do krakowskich cukierni, zjeść naprawdę dobre, słodkie rzeczy, w tym właśnie naszego ukochanego sernika krakowskiego.
2: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Jest miejscem pielgrzymek, ważnym ośrodkiem turystyki religijnej, ale też dzielnicą rozrywkową i gastronomiczną, pełną modnych knajpek i restauracji. W naszym eskowym cyklu o najciekawszych szlakach turystycznych w Krakowie zwiedzamy dziś Kazimierz. O bardziej i mniej znane punkty na mapie Kazimierza oraz kazimierskie legendy pyta Tomek Iszak.
3: Dziś zaczyna szlak turystyczny po Kazimierzu.
4: Witam serdecznie, Monika Chyla, Kraków.

0: wersja tej samej legendy. Za pomocą swoich żołnierzy poćwiartował świętego Stanisława, kiedy ten odprawiał świętą mszę na skałce właśnie. W kościele świętego Michała Archanioła i świętego Stanisława do dziś dnia możemy podziwiać się i zobaczyć pień drewniany z ołtarza, na którym została przelana krew świętego Stanisława. Jest to miejsce niezwykłe, nazywane kropielnicą Polski, bo tam jest sadzawka świętego Stanisława, która to posiada właściwości lecznicze. Ta woda jest niezwykle aromatyczna, jeżeli chodzi o zapach, jeżeli tak możemy powiedzieć, o zapachu siarki. No i nasz wzrok przykuje ołtarz trzech tysiącleci, czyli wielki ołtarz, na którym przede wszystkim postaci świętego Wojciecha, patrona Polski, świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona Polski, widnieją, świętego Jana Pawła II, ale także jest święty Jan Skent, patron Uniwersytetu, święta Faustyna, nasza apostołka miłosierdzia, i święta Jadwiga Królowa oraz ojciec Kordecki, który również był Paulinem, przyjechał do Krakowa, a wcześniej zapisał się złotymi literami w naszej historii, broniąc Jasnej Góry przed Szwedami. Kolejnym bardzo ważnym miejscem dla chrześcijan jest największy kościół w Krakowie, czyli kościół świętej Małgorzaty i Katarzyny Sieneńskiej, gdzie gospodarzami są Augustyni. Tam znajdują się relikwie świętej Rity, jest niezwykle dużo ciekawych atrakcji do zwiedzania. Nie tylko stare, unikalne freski, nie tylko przepiękne elementy architektury gotyckiej, najstarsza w Krakowie wieża, dzwonnica, czyli kampanilla drewniana, ale również spoczywa błogosławiony Izaak Bonner, który tak naprawdę jeszcze nie jest zaliczony do sług bożych, ale cieszy się ogromną popularnością i wyjednuje różne łaski dla pielgrzymów. Jeżeli chodzi o Kraków żydowski, to zwiedzanie należy zacząć od ulicy Szerokiej, najważniejszej ulicy dla Kazimierza, która spełniała rolę i do dziś spełnia rolę rynku. Najważniejsze festiwale kazimierskie, Festiwal Kultury Żydowskiej, właśnie tam ma miejsce. Tylko 5 synagog mieściło się tam przy jednej ulicy w czasach średniowiecza. Dziś mamy jedyną na Kazimierzu aktywną, stale aktywną synagogę Remu, najstarszą synagogę starą w Polsce, gdzie jest muzeum poświęcone kulturze żydowskiej, i to, co zostało z synagogi Wolfa Popera. To są synagogi, które mieszczą się przy ulicy Szerokiej, natomiast tropem synagog możemy się udać na ulicę Kupa, gdzie zobaczymy synagogę Kupa, możemy zwiedzić synagogę Tempel z przepięknymi witrażami, czy synagogę Wysoką, znajdującą się również na Kazimierzu.
1: Ile trwa taka trasa turystyczna po Kazimierzu?
0: Tak naprawdę trasa turystyczna zawsze zależy od kondycji turysty i od tego, ile ma czasu, żeby poświęcić na zwiedzanie, od jego zainteresowań. Żeby przejść Kazimierz w pigułce, wystarczy 3 godziny. Ale żeby już wejść do synagogi Remu i zwiedzić najstarszy w Polsce cmentarz, albo wejść do synagogi Tempel i popodziwiać nie tylko przepiękne witraże, ale Aron Hakodesz w kształcie kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu, to zyskujemy do zwiedzania kolejne 2 godziny. Bardzo zachęcałabym przejście na Plac Nowy, na Plac Żydowski i skosztować kazimierskich zapiekanek, dzisiejszego symbolu Kazimierza. Przejść na Plac Wolnica i to wszystko tak naprawdę zrobimy w jeden dzień. Ale tak jak mówię, zależy to od kondycji turysty i od tego, ile ma czasu.
1: A jakie są najciekawsze legendy i tradycje związane z tym miejscem?
0: Legend żydowskich jest mnóstwo, tak samo jak żartów żydowskich, ponieważ to jest bardzo specyficzny humor. Jedna z najstarszych mówi o tym, że najstarszy cmentarz w Polsce to tak naprawdę nie ten wokół synagogi Remu, ale ten naprzeciwko, który jest placykiem otoczonym przez płotek w kształcie menor, czyli żydowskich świeczników. Legenda mówi, że kiedy zaczynał się szabat i Żydzi nie mogą się wtedy głośno bawić, to tam toczyło się wesele żydowskie i goście tak dobrze się bawili, że nie zwracali uwagi na to, że właśnie szabat, czyli piątek wieczór, się rozpoczyna. Nie zwrócili uwagi również na napomnienia rabina, który do nich wyszedł z synagogi i podobno w tym samym momencie zaczęsła się

0: ziemia i pochłonęła wszystkich weselników, gości weselnych, no i oczywiście i pannę młodą, i pana młodego.
1: Najważniejsza legenda chrześcijańska dotyczy świętego Stanisława, bowiem mówi, że kiedy jego ciało zostało poćwiartowane przez żołnierzy króla Bolesława Śmiałego, po 3 dniach zrosło się w całość. I tego ciała pilnowało 4 orły, więc zarówno przy jego ołtarzu, jak i przy sadzawce, jak macie państwo dobre oczy, to wypatrzycie sylwetki 4 orłów. Jest jeszcze legenda, która mówi, że palec świętego został połknięty przez rybę, ale zaczęła świecić nieziemskim blaskiem, więc szybko go znaleziono. Tak naprawdę legend jest bardzo dużo, gdy podejdziemy pod Kościół Bożego Ciała. Wezwanie tego kościoła jest również związane z legendą, która mówi, że złodzieje ukradli monstrancję z Najświętszym Sakramentem, a widząc, że jest zrobiona nie ze srebra, nie ze złota, tylko z metalu, porzucili ją na bagnie. Kiedy krakowscy mieszkańcy zaczęli szukać tej monstrancji, na bagnie pojawiła się niezwykła jasność i tam postanowiono wybudować kościół jako wotum przebłagalne dla Boga, stąd właśnie nazwa Kościoła Bożego Ciała. Z takich śmiesznych tradycji to domy krakowian z dziada pradziada często są ozdabiane obrazami z postaciami Żydów zawieszonymi do góry nogami. Dlaczego tak? Dlatego, żeby pieniądze z kieszeni tych Żydów obsypały ten dom i zapewniły temu domostwu dobrobyt.
2: Na AGH powstał samolot, który lata sam. Jan Kostecki, niedawny absolwent informatyki i systemów inteligentnych, skonstruował model samolotu, który jest sterowany przez sieć neuronową. Samolot uczy się latać na podstawie danych dostarczonych przez prawdziwego pilota. Nauczanie sieci pilotażu zajęło kilkaset godzin lotów testowych.
3: Samolot, który zbudowałem, wykorzystuje sieć neuronową jako algorytm sterowania. Ta sieć neuronowa to jest pewnego rodzaju algorytm, który uczy się na podstawie tego, jak wcześniej pilot steruje samolotem. Idea jest taka, żeby ten algorytm patrzył, jak pilot steruje modelem samolotu. To jest taki model o rozpiętości skrzydeł niecałych 2 metrów. Pilot steruje przy pomocy takiej klasycznej aparatury z 2 drążkami.

wcześniej pilot steruje samolotem. Idea jest taka, żeby ten algorytm patrzył, jak pilot steruje modelem samolotu. To jest taki model o rozpiętości skrzydeł niecałych 2 metrów. Pilot steruje przy pomocy takiej klasycznej aparatury z dwoma drążkami.

0: bardzo dużo. Dzięki temu otrzymujemy wartości, które potem zastępują pilota i próbują zachowywać się tak jak on. Samolot jest także zbudowany od zera, jest to samolot kompozytowy. Z pomocą oczywiście moich kolegów, koleżanek z koła naukowego AGH Solar Plane, których bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
1: Co było najtrudniejsze w trakcie tego projektu?
0: Myślę, że najtrudniejsza była problematyka złożoności całego przedsięwzięcia. Tutaj było tak dużo różnych małych problemów, które mogły pójść nie tak. Samoloty mają niestety to do siebie, że zwłaszcza modele samolotów, że spadają. Modelarze często mówią, że modele samolotów dzielą się na takie, które się jeszcze nie rozbiły lub te, które już się rozbiły. No i niestety w tym przypadku sprawdza się to powiedzenie. Trzeba było bardzo uważać na wiele aspektów, zarówno technicznych, od strony elektronicznej, od strony modelarskiej, tak, mechanicznej, no i w końcu do samego programowania, przechodząc do samych przygotowania tej sieci neuronowej, wytrenowania jej i sprawienia, żeby faktycznie samolot mógł się samodzielnie utrzymać w powietrzu.
1: Jak wygląda proces takiego uczenia samolotu, jak się lata?
0: Najpierw mój kolega, bardzo dobry Kacper, główny pilot, lata samolotem przez kilkanaście minut. Wszystkie dane telemetryczne są zbierane, zapisywane na samolocie. Następnie samolot ląduje, przechodzimy do uczenia się, czyli właśnie ten proces, w którym próbujemy stworzyć tą sieć neuronową tak, żeby ona zachowywała się podobnie jak pilot podczas lotu. Następnie jest ona uruchomiona na samolocie, startujemy jeszcze raz, uruchamiamy sieć neuronową i ona zastępuje pilota, zastępuje aparaturę i sprawdzamy, jak lata. I tak do skutku.
1: Do czego możemy wykorzystać taką technologię?
0: To, co wprowadza ta technologia, to jest przede wszystkim możliwość adaptacji się do wykonywania bardzo trudnych manewrów. Kontrola lotu modelami samolotów to nie jest nic nowego. To, co wprowadza mój algorytm, to jest możliwość poradzenia sobie w miejscach, kiedy klasyczne kontrolery sobie zupełnie z tym nie radzą. Czyli bardzo trudne, bardzo precyzyjne manewry, dostosowanie się do bardzo trudnych sytuacji, wprowadzenie takiej samodzielności w podejmowanych decyzjach. Jak widzimy w ostatnich latach, drony i samoloty grywają bardzo znaczącą rolę w wielu aspektach naszego życia. No, drony ostatnio to już zupełnie stały się powszechne w zastosowaniach i cywilnych, i militarnych. Te moje badania prowadzą tak naprawdę do udoskonalenia tej technologii, do odciążenia człowieka od niektórych zadań. Są też takim pokazem, że faktycznie da się to zrobić, da się przenieść te umiejętności człowieka na urządzenie, dzięki czemu sprawić, że będzie urządzenie działać lepiej.
2: Kostecki planuje dalej rozwijać swoją pasję do latania nie tylko w ziemskiej atmosferze. Aktualnie poza lotnictwem zajmuje się też technologiami kosmicznymi. I na koniec tego programu nasz eskowy cykl poświęcony szlakowi twierdzy Kraków. Tym razem zajrzymy do fortu numer 51,5 Sfoszowice Wróblowice. O dziejach fortyfikacji i genezie niezwykle skomplikowanej nazwy fortu opowie przewodnik dr inżynier Krzysztof Wielgus w rozmowie z naszym reporterem Brunonem Mostowym.
1: Jaka jest historia fortu Sfoszowice Wróblowice? Skąd ta podwójna nazwa? Krążą legendy o krótkotrwałym przechowywaniu Lenina w tym forcie.
3: I to nie są legendy. Osobiście stałem na kaszkiecie Lenina w momencie, kiedy on sobie spoczywał w tym miejscu, gdzie z wielką radością pojechaliśmy z pracownikami konserwatora wojewódzkiego w Krakowie. Krzysztof Wielgus, doktor inżynier architekt, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, członek Komisji Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego i KOMOS. Od początku podwójna nazwa. Nazwa fortu zawsze brała się od wsi znajdującej się zazwyczaj na jego przedpolu. W związku z tym fort powinien nazywać się Fort Wróblowice. Teraz jego numer. Bardzo dziwny. Fort 51, 1/2 O, czyli wskazuje ost wschodni. Na gdzie jest zachodni? Zachodniego nie ma. Ukradli razem z Leninem? No nie, miał być, ale go nie zbudowano. Dlaczego numer połówkowy? No, wiadomo, że fort był postawiony później niż wielki artyleryjski Fort 51 Rajsko i wielki artyleryjski dwuwałowy Fort 52 Borek. No więc, jeżeli coś zostało wbudowane między nie, a miało być fortem głównym, otrzymywało numer połówkowy. A więc 51 1/2. Wskazuje to, że nie miał być to fort pomocniczy, fort główny. No ale dzisiaj przychodzimy i widzimy fort żywcem podobny do fortu 44A Pękowice, 45A Bibice, 48A Mistrzejowice. No a dlaczego tu nie ma A, a jest połóweczka? Dlatego, ponieważ miały być to bliźniaki. Podobnie jak bliźniaczy dwufortowy zespół w Kosocicach. A więc fort 51 1/2 Ost Kosocice, zwany fortem Barycz, i 51 1/2 West Kosocice. Podobnie jak zespół w Skotnikach, czyli fort 52 1/2 Süd Sidzina i Nord Skotniki. Z tym, że u Austriaków obowiązywało coś, co najlepiej można obrazować, no nie tyle anegdotą, co prawdą historyczną, że w kancelariach austriackich ołówek spisywał

Ze stanu dopiero jak miał mniej niż 12 mm długości. Wskazywało to na wręcz chorobliwą oszczędność. Austriackie wojsko nie miało pieniędzy, można powiedzieć chronicznie. W związku z tym oszczędność wcinała się we wszystko. A więc w momencie, kiedy okazało się, że planowany fort zachodni we Wróblowicach jest mniej potrzebny, przesunięto jego realizację na później, a potem w jego miejscu stanęła bateria, która przy znacznie mniejszych kosztach była w stanie obsłużyć, że tak powiem, Dolinę Wilgi. Dzisiaj widzimy tą samą tendencję, patrząc z jednej strony na samoloty za kilkadziesiąt milionów dolarów i na drony ze styropianu. Drony często robią podobną robotę. W związku z tym Austriacy też starali się iść w kierunku maksymalnej ekonomii wysiłku fortyfikacyjnego. Wróćmy teraz jeszcze do nazwy. Numeracja fortu była bardzo skomplikowana. Jeszcze numer 51 Rajską i numer i nazwa były stosunkowo proste. Ale już numery takie jak 49 1/4 Grembałów budziły pewnego rodzaju konfuzję w momencie, kiedy trzeba było wykrzyczeć szybko taką nazwę w telefon i na przykład skierować tam ogień. Ta numeracja była zbyt skomplikowana. W związku z tym w 1909 roku wprowadzono pewnego rodzaju uproszczenie, nazywając fort funkcjonalnie. W przypadku Wróblowic było to GHW, Gürtelhauptwerk, główny fort rdzenia, i padała normalnie nazwa geograficzna, w tym przypadku Wróblowice. W momencie, kiedy forty zostały przejęte przez Wojsko Polskie, kiedy zaczęto je adaptować do funkcji tzw. obozu warownego Kraków, który był pewnego rodzaju substytutem twierdzy w czasach II Rzeczpospolitej, przeprowadzano inwentaryzację tych obiektów, często dokonywali ją zresztą dawniej inżynierowie austriaccy w służbie polskiej, ale te forty nazywano często nazwami również geograficznymi, ale te nazwy zaczęły być dublowane. Fort Marszowiec zaczął być nazywany Fortem Zielonki. Fort Wróblowice zaczął być nazywany Fortem Sfoszowice. Stąd ta dwojakość nazw. Potem po znakomitej publikacji profesora Janusza Bogdanowskiego po książce Warowni i Zieleń Twierdzy Kraków, wydanej w 1979 roku, gdzie specjalnie dla celów oswojenia twierdzy przywoływano nazwy bardziej potoczne. Nazwano ten fort Sfoszowicami, wykorzystano nazwę polską i tak już po prostu zostało. Często mamy obecnie tą dwoistość nazw. Nazwa Wróblowice, Sfoszowice jest w tej chwili jak najbardziej usprawiedliwiona, podobnie jak mówi się o lotnisku Rakowice czy Rzymy. Mamy więc pancerny fort, który miał być jednym z dwójeczki ze straszliwych bliźniaków, pozostał samotny, ale typologicznie jest to fort obrony bliskiej, czyli taki jak forty przeważnie nazywane literką A, jak fort pomocniczy, tylko że odgrywa bardzo ważną funkcję razem z tą sąsiadującą baterią. Razem zaczynają grać rolę fortu głównego. Strukturalnie jest to fort będący mutacją obiektu, który został zbudowany po raz pierwszy według koncepcji polskiego inżyniera Emila Gołogórskiego. Najwcześniejszy z nich to był Fort 44A Pękowice. Fort będący pewnego rodzaju genialnym uproszczeniem dużego fortu pancernego. Duże forty pancerne miały to do siebie, że były duże i po prostu drogie, straszliwie drogie. Austriacy zbudowali 4 i tylko 4 wielkie główne forty pancerne, znane jako klasa Einheitsfort albo Einheitswerk. To są dwa krakowskie forty 47A Węgrzce, 49A Dłubnia. Niech zostaje literka A tutaj nie zmyli, to były forty główne, oraz forty 9 i 13 w Przemyślu. Natomiast w sąsiedztwie fortów artyleryjskich, które trzeba było wzmocnić, zaczęto stawiać taki bardzo groźny w sumie forteczny drobiazg, a więc małe, dość uproszczone forty, które nie posiadały głębokiej fosy. Były one otoczone fosą o stoku spłaszczonym, która broniona była po prostu przez piechurów stojących na wąskim, cienkim, bardzo, można powiedzieć, skompresowanym budynku wielofunkcyjnym, który na dachu miał stanowiska artylerii w wieżach pancernych, również na tym dachu miał galerię piechoty, pod tym dachem były dwa piętra mieszczące koszary dla około 140 ludzi i prochownie, i miejsca, gdzie stały wentylatory, i tak dalej, i tak dalej. Następny był zazwyczaj jeden malutki budyneczek obrony wjazdu i koniec. A więc fort bardzo skondensowany w swoich elementach murowano-pancerno-betonowych i bardzo rozległy, pięknie maskowany zielenią, przypominający wielką literę D, a więc formę bardzo miękką, wkomponowaną jak taka gigantyczna ameba w krajobraz. Obiekty, które miały nieduże górowanie, które było trudno zobaczyć, to już były

0: obiekt lat 90. XIX stulecia. Fort Wróblowicki to 1897 rok, sama końcówka XIX wieku. Fort miał to, co było wówczas najnowocześniejszego, a więc stanowiska szybkostrzelnych armat M-94 w wieżach pancernych. Wieżach zupełnie innych niż te olbrzymie projektowane jeszcze przez Daniela Sali-Solio wieże Grusona. Wieże pochodzące z zakładu Skody ważyły ledwie 34 tony, więc była to, można powiedzieć, lekka galanteria forteczna. Waga tych wież mogła być mniejsza dzięki zastosowaniu nowego materiału, nie żeliwa twardego, a staliwa. Stali z domieszką chromu, niklu, stali konwertorowej. Wnętrze wieży było bardzo uproszczone. Armata wisiała bezpośrednio w obrotowej kopule. Kopuła toczyła się na kulach na rodzaju wielkiego łożyska kulowego i była obracana siłą mięśni jednego żołnierza za pomocą przekładni osadzonej w kauczukowych uchwytach, ażeby drgania nie spowodowały jej zakleszczenia, zablokowania. Przekładni, która za pomocą atakującego koła zębatego zazębiała się z pierścieniem zębatym obiegającym nieruchomą część wieży, zwaną przedpancerzem, znajdującą się wewnątrz komory bojowej. Poniżej owego zębatego pierścienia był lśniący pięknie mosiężny pierścień, na którym były zaznaczone kąty ostrzału, a często rysunek krajobrazu. Załoga nie widziała bezpośrednio nieprzyjaciela, nie musiała go widzieć. Dostawała sygnał, gdzie celować z mniejszej wieży pancernej, wieży obserwacyjnej, gdzie siedział sobie obserwator, mając przed oczami angielski teleskop, a pod lewą ręką koło, za pomocą której mógł całym tym swoim punktem obserwacyjnym obracać. To, co on widział, meldował przez rurę głosową do dowódcy fortu i do oficerów artylerii. Oni, mając rozłożoną mapę, mając określone koordynaty, podawali koordynaty ostrzału do poszczególnych wież, a załoga wieży ustawiała odpowiedni kąt i prowadziła ogień, nie widząc nieprzyjaciela. To już była wojna epoki pary i elektryczności. Fort Wróblowicki być może brał pewien udział w działaniach I wojny światowej. Na pewno był obsadzony. Czy oddał parę strzałów w kierunku Rosjan przenikających południowymi rubieżami twierdzy? Trudno powiedzieć. Prawdopodobnie nie. W okresie międzywojennym nie był rozbrojony. Nadal służył Wojsku Polskiemu. Armaty prawdopodobnie zostały zabrane przez Niemców. Wieże pancerne zostały zdemontowane już w okresie międzywojennym, w bardzo niedobrym okresie lat 60. i początku lat 70., w okresie mega rabunku elementów pancernych twierdzy Kraków. Obiekt był nadal tajny. Dostać się tam było bardzo trudno. Owszem, było to możliwe przez dziurę w płocie, co też ćwiczyłem w pewnym okresie życia, ale można się było narazić na bardzo poważne nieprzyjemności. Fort w tym momencie jest Muzeum Spraw Wojskowych. Jednym z najciekawszych, najlepszych muzeów poświęconych archeologii pola bitwy w Europie Środkowo-Wschodniej. Trzeba oddać ogromny honor komendantowi fortu, panu Feliksiewiczowi, który dokonał olbrzymiej roboty. Najpierw przystosowując fort do celów ekspozycyjnych, następnie nie dopuszczając do rozproszenia tego, co oddała ziemia.
1: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje